To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja wiem.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Pora na kącik dobrych informacji w magazynie reporterów i chociaż temat jest ciężki, to jednak właśnie skupimy się na tym aspekcie dobrych informacji. Weronika Kobus za mikrofonem i już Wam opowiadam, o co chodzi dokładnie.
6: Zdrowa Łódź.
5: Te dobre wiadomości to przede wszystkim wyróżnienie dla naszego łódzkiego szpitala, szpitala Kopernika w Łodzi, w kwestii transplantacji. Aktywność donacyjną szpitala Kopernika w Łodzi doceniło Ministerstwo Zdrowia, no i dodatkowo podarowało szpitalowi 300 tysięcy złotych na zakup sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Więcej o tym wyróżnieniu opowie dr Bogusław Sobolewski, kierownik właśnie oddziału intensywnej terapii i anestezjologii w Łodzi, w szpitalu Kopernika.
7: 18 września wpłynęło do nas pismo z Ministerstwa Zdrowia, które wyróżniło nasz oddział jako oddział, który aktywnie działa w przypadku donacji narządów. Niestety, mając dużo sukcesów związanych z tą, że uratowaliśmy wielu ludzi, którzy wrócili do normalnej egzystencji, niestety nie wszystkich jesteśmy w stanie uratować. Procedury, które są prowadzone u nas w szpitalu, są procedurami, które nastawione także na typowanie dawców narządów. Schemat postępowania jest wypracowany przez ostatnich kilka lat i działa bardzo sprawnie. Mamy 4 koordynatorów transplantologów, którzy jakby pomagają mnie i całemu zespołowi w identyfikacji dawców. To, że jest to standard postępowania, właśnie wpływa na to, że staliśmy się jednym z lepiej działających ośrodków donacyjnych w kraju. My po przeszkoleniu, po prowadzeniu chorych wiemy, co mamy robić. Przeprowadzamy wszystkie swoje próby, plus do tego mamy nowoczesną diagnostykę rentgenowską, a szczególnie dostęp do angio CT oraz angiografii klasycznej. To też jest związane z tym, że nie wszystkie oddziały szpitalne taki dostęp takiej diagnostyki mają. Stąd pacjenci, którzy mają być możliwie potencjalnymi dawcami, na prośbę kolegów z innych

0: ośrodków, przyjmujemy do nas i jak gdyby potwierdzamy lub wykluczamy śmierć mózgu. Jeżeli to nam się uda, wtedy jesteśmy w stanie wytypować badawców, przeprowadzić specjalną serię badań fizykalnych, badań radiologicznych, badań laboratoryjnych. Przewodzeniem tych serii badań, w tym stwierdzenia śmierci mózgu zgodnie z protokołem, który jest w tej chwili ministerialnym zarządzeniem. Stwierdzamy to, że mamy chorego bezsprzecznie nieżyjącego i my stwierdzamy zgon chorego i po rozmowie z rodziną, którą ja prowadzę plus moi asystenci, mamy możliwość, uzyskujemy zgodę na pobranie narządów. To, że współpracujemy z naszymi rodzinami, to jest właściwie taki schemat naszego postępowania. Teoretycznie według prawa, jeżeli pacjent nie wpisze się do rejestru zastrzeżeń, to wtedy nie musimy jak gdyby uzyskiwać zgody. Natomiast my informujemy rodziny naszych chorych, że zamierzamy to zrobić, zamierzamy pobrać narządy i pytamy się, czy rodzina na przykład z tym zmarłym dyskutowali wcześniej na temat ewentualnego pobrania narządu, więc część rodzin mówi od razu, że zmarły zawsze deklarował, że jest w stanie oddać narządy, więc wtedy ta dyskusja jest dość prosta. Owszem, zdarzają nam się porażki w postaci pojedynczych przypadków, kiedy nie da się rodziny przekonać do tego dodawstwa, mimo że chory zmarły nie jest w rejestrze zastrzeżeń, to wtedy nie pobieramy tych narządów. Pamiętajmy o tym, że nie ma lepszego sposobu leczenia. W tej chwili jeszcze nikt nie wymyślił u chorych, którzy mają skrajnie zniszczone poszczególne narządy, natomiast tylko przeszły. Ostatnio taka sytuacja nam się zdarzyła, że zgłosiliśmy dawcę, a wcześniej, 18 minut wcześniej, zgłoszono biorcę z Centrum Zdrowia Dziecka, więc chyba najszybszy przeszczep w historii to, że dawca, znaczy biorca czekał 18 minut na połączenie i skorelowanie z dawcą, więc no po prostu to był taki przypadek, który się chyba nie wiem kiedy powtórzy jeszcze raz. Pamiętajmy, że dawca to nie jest jeden do jednego. Dawca może na przykład 3 czy 4 osoby uratować i dać im narządy, więc jeżeli mamy kilkunastu dawców, to nie znaczy, że kilkunastu biorców. To może być 20-30 biorców, którzy będą mogli szczęśliwie dalej żyć i oni wiedzą, że oni czekają na tego biorcę, bo to jest jak gdyby dwie rzeczy. Jest smutek rodziny, której chory odszedł, oraz radość rodziny, że dostają nowe narządy.
1: Temat oczywiście trudny, więc ta dobra wiadomość jest taka słodko-gorzka, ale myślę, że możemy skupić się właśnie na tym aspekcie pozytywnym, na tym, że jesteśmy coraz bardziej chętni do tego, żeby wykonywać badania i dopuszczać w ogóle możliwość pomocy drugiemu człowiekowi w taki sposób. Równie słodko-gorzki będzie kolejny temat, który poruszymy w tej audycji, bo przybliżymy sobie wystawę Dom do Początku, którą jeszcze do niedzieli 4 października można oglądać na UW Piotrkowskiej. Co to za wystawa? Skąd ten tytuł? Opowie jej pomysłodawca.
2: Nazywam się Damian Wagner, jestem organizatorem wystawy Dom to Początek. Tytuł wpadł w międzyczasie. Uważam, że bardzo mocno nawiązuje do refleksji, którą będzie niosła wystawa, ponieważ wystawa będzie opowiadać głównie historię bezdomności i to, w jaki sposób patrzymy na ludzi, nie znając ich historii. Tak naprawdę nazwa pochodzi od tego, że robiłem kiedyś wywiad, to już było wiele lat temu, z jednym bezdomnym i on powiedział, że wszystko zaczyna się od tego, żeby mieć się gdzie wyspać i tak naprawdę móc ruszyć, robić cokolwiek, że bardzo ciężko jest stworzyć cokolwiek, jeżeli nie masz gdzie wrócić, jesteś cały czas niewyspany i nie masz nawet gdzie odłożyć swoich rzeczy w porządku, tylko cały swój dobytek życia musisz nosić w plecaku, więc dom to początek. W tym wypadku tutaj chodzi o to, żeby właśnie można było z czegoś startować, żeby po prostu mieć jakieś podłoże do tego, żeby każdy dzień móc zacząć dobrze, a nie po prostu z ławki na ławkę się przesiadać i z ławki startować dzień, będąc niewyspanym. Projekt dojrzewał przez lata. Ja w ogóle, cała idea pojawiła się w momencie, kiedy poznałem jednego bezdomnego, z którym się zaprzyjaźniłem z biegiem lat. On po prostu któregoś razu do mnie podszedł, tam krótko zapytał, czy mu dorzucimy jakieś pieniądze. Ja powiedziałem, że nie damy mu pieniędzy, ale możemy mu dać szybko zarobić. I on wtedy po prostu posprzątał dookoła lokalu, w którym akurat byliśmy. Ja zrobiłem tam zrzutkę wśród znajomych, daliśmy mu jakąś kasę i dałem mu też numer telefonu do siebie. Powiedziałem, że jak będzie miał jakieś kłopoty, to żeby po prostu zadzwonił. Ale on zadzwonił tam dzień czy dwa później i nie z kłopotami, tylko zapytać, co słychać. I tak znajomość ewoluowała, czasem on pomógł mi w czymś, co potrzebowałem. Ja pomagałem cały czas jemu, udało się go w ogóle wyciągnąć z bezdomności. I to wszystko trwało długi czas, długie lata i to był taki zalążek, a w międzyczasie zrobiłem z nim kilka rzeczy. Na przykład nagraliśmy o nim film przez cały rok, dokumentalny o jego życiu. Oni wtedy mieszkali w namiocie przez cały rok, wiosna, lato, jesień, zima w namiocie i to zima była wtedy taka dosyć mocna. Zrobiliśmy tam wiele sesji zdjęciowych, bo ja jakby widzę bezdomności w ogóle taki, no nie wiem, magnetycznie mnie to jakoś przyciąga, fotograficznie, artystycznie. Ja jestem fanem turpistycznej sztuki, więc też chętnie ją wykonuję. I w międzyczasie właśnie robienia tego wszystkiego powstał ten film, powstały zdjęcia i tak sobie pomyślałem, no dobra, to może pójdźmy krok dalej, może zróbmy coś więcej. I tak naprawdę ta wystawa powstała już jakiś czas temu, ale zakorzeniła się trochę na dysku twardym. Ja uważam, że dużo rzeczy, które powstają, one muszą mieć odpowiedni czas, żeby się pokazać. Kiedy ona powstała, już nawet była sfinalizowana, można powiedzieć, to jeszcze nie był dobry czas. Może nawet nie byłem do końca dojrzały, żeby to pokazać, żeby opowiedzieć o tym światu, tą historię, albo przedstawić to w taki sposób, jakim bym chciał to przedstawić dzisiaj, a dzisiaj jestem gotowy i dlatego właśnie ta wystawa powstaje. I technik tak naprawdę tutaj będzie sporo, bo właśnie chciałem uniknąć tego, żeby nazywać to na przykład wystawą fotografii, czy coś w tym stylu, bo to w ogóle nie jest tak. Ja to nazywam wystawą autorską Damiana Wagnera, bo to chyba tak najbardziej można nazwać ogólnikowo, ponieważ będą zdjęcia, będą instalacje scenograficzne, będzie film mój, ten jeden, ale będzie też na przykład drugi film, który współtworzyłem. Będzie dużo różnych informacji, będzie dużo właśnie historii, te prelekcje i tak dalej, więc to jest coś więcej po prostu niż tylko wystawa. Też omijałem trochę, żeby to nazywać jakimś wielkim wydarzeniem czy coś w tym stylu, no ale będzie to jednak mimo wszystko wydarzenie, ale ja staram się nazywać to wystawą autorską. To wszystko składa się, po prostu wiele pracy się na to składa, najróżniejszej. I mówię, no to nie jest tak, że to będą tylko obrazki albo tylko coś pokazujące coś. Na przykład będziemy mieli też, to jest ciekawostka, o tym jeszcze nikt nie wie, bo to dosłownie dzisiaj dorozmawialiśmy, całe przedszkole będzie rysować to, jak widzi dom, czyli będziemy też przedstawiać, jak dzieci w wieku przedszkolnym widzą dom i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tu mamy fajne pole wyjścia do popisu, że jest ten dom, to początek po prostu. Zdjęć podstawowych, wystawowych, czyli takich dużych, będzie 25, że wcale liczba nie będzie robić nie wiadomo czego, ale będzie też dużo zdjęć, które wykonałem jeżdżąc po świecie, po różnych krajach bezdomnych, po prostu bezdomności, bardziej bym powiedział trochę nawet bólu, swojego rodzaju chorób najróżniejszych typu alkoholizm lub innych chorób tam psychicznych, takiego trochę brudu bym powiedział, nie? Takiego ulicznego sznytu, to też będziemy pokazywać, ale to będą takie kreacje poboczne. Filmy liczbowo dwa, ale będą też do każdego zdjęcia, które zrobiłem osobie w kryzysie bezdomności, ja ich zaprosiłem wtedy do siebie do studia. Część zrobiłem też w domu wspólnotowych imienia pierwszych 7 diakonów na ulicy Konopnej w Łodzi. Do każdego zdjęcia jest też nagrany wywiad z każdą z osób i ten wywiad no, trwa tak koło każdy od 15 do 30 minut powiedzmy, w zależności od historii. I te wywiady też będą puszczone właściwie w całości. Oczywiście ona ma skłaniać do refleksji i do tego, żeby ludzie faktycznie docenili to, co mają, bo nie każdy to ma. W międzyczasie w ogóle tak tylko odbiję troszeczkę, ale to będzie w temacie, że na łódzkiej Retkini powstaje mural jeszcze poświęcony wystawie, który pokazuje właśnie kontrast między życiem na ulicy, a życiem w domu i ludzie będą z bloku go oglądać, ze swoich okien i to też będzie skłaniać, zakładam, do przemyśleń. To będzie takie upamiętnienie wystawy i trochę nawet też mówienie o niej szerzej. I tak, zdecydowanie oprócz tego, że będzie skłaniało do refleksji ludzi, po prostu do przemyślenia, bo to jest cel wystawy, że właściwie wystawa ma się zacząć, kiedy się z niej wyjdzie, a nie kiedy się na nią wejdzie, żeby właśnie, ja to mówiłem w zapowiedzi takiej, że wszyscy otrzymają od nas prezent w formie przemyśleń, które mogą zabrać ze sobą do domu i jeszcze nawet się nimi podzielić z kimś. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to tak, faktycznie, żeby ktoś, kto ewentualnie właśnie by chciał komuś pomóc w jakiś sposób, to żeby zrobić to mądrze, dobrze, nie na hura, bo czasami można więcej komuś zaszkodzić niż pomóc, jeżeli się korzysta z takiej swojej wbudowanej wiedzy, bo wiadomo, każdy chce dobrze, ale no czasami wychodzi jak wychodzi. No. No to będziemy mieli na przykład przedstawicieli z MOPS-u, którzy właśnie opowiedzą, jak pomagać mądrze, żeby faktycznie pomóc. Będziemy mieli na przykład też fajną gościnę, Natalię Dziąg, w ogóle z całą ekipą, która będzie też opowiadała o swoim projekcie i o tym, w jaki sposób ona pomaga, bo w ogóle też nie dodałem, że podczas wystawy będziemy zbierać fundusze, nie bezpośrednio, nie organizujemy licytacji i tak dalej, po prostu będziemy zbierać fundusze na właśnie działania Natalii Dziąg, która tworzy dom dla bezdomnych w kryzysie bezdomności w młodym wieku. Każdy sobie oczywiście wyobraża osobę bezdomną tak około 50, 60 i zatyraną na maksa. Tak naprawdę jest bardzo dużo osób w kryzysie bezdomności, które są młode i nie odróżnimy ich od po prostu kogoś, kto nie wiem, siedzi sobie na ławce w słuchawkach i tak dalej. Oprócz tego zapraszamy dosyć sporo szkół, które będą mogły brać udział w prelekcjach lub w ogóle w wystawie. Ja jestem cały czas na miejscu, też zamierzam dużo opowiadać historii, także no będzie się działo, będzie się działo.
1: To był Damian Wagner, pomysłodawca wystawy Dom to początek, a samą wystawę możecie oglądać jeszcze, tak jak wspomniałam, do niedzieli 4 października na Off Piotrkowskiej w godzinach od 10 do 20.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Dziś w magazynie reporterów kolejny powód do odwiedzenia Fabryki Sztuki. Tym razem ze sprawą wystawy Poświęcenie, która niedługo, bo zaledwie na tydzień, pojawi się w przestrzeniach fabryki przy Tymienieckiego. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikami sztuki, to tego wydarzenia, czy nawet cyklu wydarzeń towarzyszących, po prostu nie możecie ominąć. Ja nazywam się Weronika Kołus i już zaraz wam o wszystkim opowiem.
3: To się dzieje w Łodzi.
1: Poświęcenie to audiowizualna wystawa, która zagości, no właśnie, tylko na tydzień pomiędzy 2 a 10 października w przestrzeniach Fabryki Sztuki, a znajdziemy tam artystów, których na pewno znacie, jeżeli łódzka kultura jest wam bliska. Znajdziecie artystów, których plakaty możecie oglądać po całym mieście i których muzyka wypełnia łódzkie przestrzenie klubowe po zmroku. Poświęcenie łączy dwie części układanki, które same w sobie oczywiście są fantastyczne, ale razem tworzą dopiero wyjątkową całość. Elektroniczna muzyka, graficzne wzory i elektroniczne zniekształcenia obrazu. Brzmi jak esencja łódzkiej sztuki, ale znajdą się tam również goście spoza Łodzi. O szczegółach opowie jeden z kuratorów wystawy i artysta, którego pracę tam zobaczycie.
7: Nazywam się Wiktor Skok, jestem jednym z udziałowców, z organizatorów, kuratorów wystawy Poświęcenie, która odbędzie się w najbliższym czasie w Fabryce Sztuki w Łodzi na ulicy Tymieńskiego 3. Otwarcie tej wystawy będzie miało miejsce 2 października w piątek o godzinie 20.
1: To zacznijmy sobie może od tytułu tej wystawy, bo to poświęcenie wydaje się w niezbyt oczywisty sposób koresponduje z tą taką bardzo okrojoną, graficzną estetyką, która jest charakterystyczna dla twoich prac chociażby.
7: Poświęcenie jest takim słowem, które zawiera w sobie bardzo wiele znaczeń. Ponieważ na przykład, kiedy odejmiemy jedną literę, zmienimy polskie znaki diakrytyczne, mamy do czynienia już z hasłem oświecenie. W tym słowie mieści się bardzo wiele takich rzeczy jak światło, jak świętość, jak sakrum, jak coś takiego jak ofiarowanie. Jest to jedna z kategorii, która jest bardzo bliska światu sztuk pięknych, a zwłaszcza w takim może

0: poziomie bardziej prozaicznym. Poświęcenie wiąże się z twórczością w sposób bardzo prosty w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, gdyż po prostu, aby tworzyć dzieła wizualne, aby je prezentować, aby koncentrować się na twórczości, na wszystkich polach wiąże się to z poświęceniem, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie artyści nie mają za dużego wsparcia z żadnej strony, ale przynajmniej te osoby, które biorą udział w tej wystawie, decydują się na takie poświęcenie, decydują się na taki właśnie stosunek do twórczości. Nie jesteśmy sponsorowani przez nikogo, nikt nie daje nam pieniędzy na te dzieła sztuki, wystawa nie jest finansowana, powstaje za własne środki artystów, więc również w tym mieści się ten mały procent tego poświęcenia.
1: Czy pijesz jakby w tę stronę, że prawdziwa sztuka powstaje w cierpieniu, czy to już bardzo dalekie skojarzenie?
0: Cierpienie ma wiele więcej wymiarów niż tylko tworzenie i sztuka. O cierpieniu śpiewają zespoły, o cierpieniu mówią wiersze i tak dalej. Widzimy je na obrazach, także jest ono nierozerwalnie związane z życiem. Cierpienie, ból jest też związane ze sztuką. Natomiast na pewno nie mamy na celu stworzenia wystawy o cierpieniu.
1: To czego w takim razie dotyczy wystawa? Czy to jest jakiś wspólny temat, czy po prostu zebrało się kilka osób, które tworzy w podobnym stylu i chcieliście to razem pokazać?
0: Nawet jeśli chodzi o styl, to nie powiedziałbym, że osoby, które tutaj wystawiają, mają podobny do siebie styl. Są to różne rodzaje propozycji artystycznych, różne rodzaje wypowiedzi, a także różny klimat wypowiedzi. W niektórych jest tragedia, w innych jest trochę elementu ironii, autoironii. Natomiast łączy może tych wszystkich artystów to, że działają raczej poza obiegiem artystycznym, poza obiegiem oficjalnego art worldu, tworzą w imię zasady zrób to sam, nie liczą na zbyt wielką łaskę ani krytyków, ani opiniodawców. Co do samej twórczości, tytuł, który nadałem tej wystawie, był po prostu takim hasłem, które mieści w sobie bardzo wiele i dlatego właśnie, że rozpoznałem tu taką uniwersalność, dałem pole do popisu wielu różnym wypowiedziom. Także nawet w tym tekście kuratorskim jest podkreślone to, że nie ma tutaj zawężenia tego pola badawczego, tego pola ekspresji. Kiedy z Olą i Przemkiem Hoferem oraz Maciejem Orzogiem oraz resztą zaproszonych artystów konsultowaliśmy się w sprawie tych właśnie aspektów, po prostu bardzo duży nacisk położyliśmy na to, że mimo tego hasła ono powinno być otwarte i uniwersalne, tak aby zapraszać do głosu też innych artystów.
1: Prezentujecie tutaj też wystawę prace, które przyszły do was w postaci Open Calla.
0: O tym myślę, że Ola Hofer z duetu Distorted Visual byłaby najbardziej kompetentna, ponieważ prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze tych prac, ale jest to jakby taki udział łódzkiej ASP w tym właśnie działaniu, ponieważ Ola Hofer jest wykładowczynią na ASP, także mimo, że stanowimy jakiś underground, stanowimy jakiś taki ostry edge w tym podejściu do obiegu oficjalnego sztuki, do tego do tych schematów odbioru i tak dalej, to nie jesteśmy jakimiś zakutymi łbami, które nie decydują się na współpracę i otwartość wobec nawet instytucji.
1: Ja tak mam wrażenie, że w pewnym sensie ta wystawa to jest pewien stały skład, który pojawia się w różnych przestrzeniach artystycznych, ale faktycznie przyjmujecie jakby do tego stałego składu coraz więcej, coraz młodszych osób. Byłbyś w stanie mi jakoś wyróżnić osoby, które jakby, no nie wiem, może zwróciły twoją uwagę jakoś wyjątkowo?
0: Myślę, że ta powtarzalność jest efektem takiej dobrej komunikacji, którą zyskaliśmy, która bardzo sprawdziła się podczas wspólnego grania, wspólnych nocy w klubach, wspólnego wystawiania w różnych miejscach, gdzie jedną z takich ważnych spraw był ten aspekt ofiarowania,

0: zainteresowności, ten aspekt jakiejś takiej sztamy, solidarności i bycia w porządku wobec tych wszystkich osób. Pojawiają się tutaj nowe nazwiska, chociażby Czarnobyl z Berlina. Człowiek, który ma w swoim życiorysie epizod łódzki, przyjechał do Łodzi na początku lat 90. jako uczestnik sceny punkowej, mieszkał na Skłocie na ulicy Kilińskiego i tak jak bardzo wielu punkowców z Łodzi przeniósł się do Berlina, gdzie zaczął życie. Damian Czarnobyl został w Berlinie i stał się dosyć znanym artystą sceny street artowej, zapraszany na wystawy, prezentacje na całym świecie aktualnie. Przyjeżdża do nas również Jakub S. z Poznania, którego propozycja jest trochę inna, ponieważ jego korzenie są w takiej bardziej dubowej scenie, bardziej pulsacyjnej muzyce o niskich częstotliwościach i będzie łączył te rzeczy oczywiście z wyrazem industrialnym, z kulturą industrialną. Także jest to może taki zbity monolit, ale nie do końca, więc te propozycje będą różnego rodzaju i pewnie odbiorca będzie w stanie wyznaczyć jakiś wspólny mianownik. Staraliśmy się też uniknąć czegoś takiego jak jakaś taka łapanka artystów, więc decydujemy się na coś sprawdzonego. Natomiast ten Open Call Noise dla studentek i studentów szkół artystycznych, za który odpowiada Akademia Sztuk Pięknych, będzie takim albo kontrapunktem, albo dodatkiem, ale też fajną konfrontacją. I powiem ci, że jestem bardzo zainteresowany tym, bardzo mnie to intryguje, co zostanie tam pokazane.
1: Różnorodność na pewno już na samym etapie formy pojawi się w ogromnej ilości, bo to nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest głównie wystawa sztuki wizualnej, czy te wszystkie różne części są pełnoprawnymi elementami tego, co chce pokazać poświęcenie.
0: Program wystawy jest dosyć bogaty, gdyż oprócz tych rzeczy, które zostaną zainstalowane na sali, będą tam wisieć lub będą tam stać. Mamy też dodatkowy program audio-video, czyli będą to takie aftery po otwarciu wystawy 2 października w piątek. Do późnych godzin nocnych będzie trwała taka prezentacja zarówno setów, jak i live. Wystąpią Lena, Zeldę, 743, Naron Nelson. Będziemy mieli możliwość wysłuchania live'u Jakuba S. z Poznania. W kolejnych dniach wystawy będziemy oprowadzali po niej, będziemy przybliżali tę wystawę wszystkim, którzy będą w stanie przyjść w niedzielę 4 października o godzinie 14. Tam będziemy mogli powiedzieć więcej o każdym elemencie wystawy. Prawdopodobnie ta swobodna atmosfera pozwoli na większą komunikację z odbiorcami. Jedną z ważniejszych inicjatyw jest też debata i spotkanie, które zorganizował Maciej Orzuk, wykładowca Wydziału Mediów Łódzkiego Uniwersytetu, gdzie uczestnicy będą omawiali, dyskutowali, krzyżowali swoje poglądy wobec takiego tematu jak nowe wyzwania sztucznej inteligencji. Będzie mowa o postawach, strategiach oraz metodologii współdziałania, przeciwstawiania się lub też eksploatacji tych nowych wyzwań. Zaproszeni wykładowcy są pracownikami zarówno łódzkiej katedry, jak też zaproszeni są goście z Poznania i nie tylko. Ta debata będzie miała miejsce w piątek, 9 października o godzinie 19. Będzie jednym z wydarzeń towarzyszących w wystawie Poświęcenie. Natomiast zamyka wszystko finisaż, który będzie bardzo szybko, ponieważ wystawa będzie trwała tylko tydzień, co jest warte podkreślenia, że jeśli nawet nie trafimy na otwarcie, nie traficie na otwarcie, to możecie się poprawić i przyjść na finisarz wystawy, który będzie 10 października w sobotę o godzinie 19 w Fabryce Sztuki na ulicy Tymieńskiego. I tam, oprócz finisarzu, zamknięcia wystawy, będziemy mieli do czynienia z 3 live actami i z setami artystów łódzkich.
1: To jest naprawdę duża ilość osób związanych ze środowiskiem akademickim, czyli w takim razie jest to wystawa, którą należy interpretować przez właśnie takie akademickie ramy rozumienia, czy można po prostu przyjść bez całej tej wiedzy i przygotowania i tak coś z tego wynieść?
0: W tej ekspresji, w tych polach wyrazu, które ja eksploatuję i jak sądzę też inne osoby, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że do tych dzieł, do tych prac, które będziemy oglądali na tej wystawie, absolutnie niepotrzebne jest akademickie wykształcenie, wiedza o historii sztuki lub o trikach i strategiach postmodernistycznej optyki. Wydaje mi się, że jedną z ważnych bardzo rzeczy jest to, że dzieło sztuki ma działać naprawdę wprost, bezpośrednio. Ma to być taki instant impact, dlatego że przeciwny jestem sztuce, która wymaga od odbiorcy akademickiego przygotowania.
1: Czyli mogę powiedzieć, że można przyjść na waszą wystawę, pooglądać ładne rzeczy i potańczyć.
0: Tak, czemu nie? To jest bardzo dobra recepta. Można z nami porozmawiać, można te prace odbierać na różne sposoby. Tak, taniec, śmiech, zabawa są normalnymi aspektami życia i ten ludyczny aspekt jest również konieczny w sztuce, w kulturze. My przenosimy to bardziej w rejony mrocznego, nocnego miejsca ze stroboskopem i głośną muzyką.
2: Czas wolny w Łodzi.
3: 2-10 października w Fabryce Sztuki wystawa Poświęcenie, o której opowiedział Wiktor Skok. Warto pojawić się nie tylko na samej wystawie, ale również na szeregu wydarzeń towarzyszących, o których właśnie Wiktor opowiedział. Kwintesencja łódzkiego klimatu i łódzkiej muzyki. Ja na pewno tego nie ominę. Dziękuję Wam za uwagę. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Stryknowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
9: Ale jazda od rana. Ze wszystkiego, co się musiało dzisiaj stać, akurat wypadło na poniedziałek, no nie? Żeby było Wam łatwiej zacząć ten nowy tydzień, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siemanko.

Bibi Rexha i Fatless in Your Religion w Melo. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poniedziałek. No i nowi wy oczywiście. Jest szansa się tym pochwalić od samego rana. Dajcie znać, że idzie wam po prostu rewelacyjnie w ten poniedziałek. Dajecie radę i że jesteście gotowi, żeby zgarnąć merch od Melo. Mam dla was fajną torbę. Taka Melo torba na pewno przyda się wam tej jesieni. Zapakujecie do niej dużo. Dodatkowo można się fajnie ponosić. Praktyczna, fajnie wygląda, będą wam zazdrościć. Co mogę dodać jeszcze? No na przykład, że 321-321-777 to jest numer, pod który powinniście dzwonić jak najszybciej, już teraz i zgarnąć taki merch na początek nowego dnia i tygodnia. Melo torba czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia właśnie teraz, za 27.

0: Liwka w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siemanko, Łukasz.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, Łukasz. A ty już w pracy jesteś, czy jeszcze nie?
1: Już w pracy, tak jest.
0: Ale ty to niezły jesteś. Normy wyrabiasz, a po pracy to co robisz? Jak nie musisz pracować?
1: Po pracy raczej będziemy majstrować przy samochodzie, to niezło.
0: Czyli musisz mieć dużo kolegów, którzy mają samochody.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Mhm. No dobra, przydaje się Łukasz w życiu i znajomość z Łukaszem. Łukasz, wiesz co? Przydaje się dzwonić do Melo, żeby zgarnąć Melo Merch. Najpierw... 3 szoty w Melo. Mam do ciebie 3 szybkie pytanka z samego rana w poniedziałek. Śniadanie od razu, po obudzeniu, czy dopiero po kilku godzinach?
1: Po kilku godzinach.
0: Dobra, a jabłko czy gruszka?
1: Jabłko.
0: Dzisiaj dzień jabłka, to spróbuj przynajmniej jedno. Wolisz długie czy krótkie spotkania?
1: Długie spotkania.
0: No jasne, jak się spotykać, to już po coś, nie? Łukasz, poniedziałek wjeżdża u ciebie całkiem nieźle. Melo Torba dla ciebie, pozdro. 3 szoty.

0: prosto, prosto, prosto, potem lekko skręcacie, potem znowu prosto. No, kto nie nawigował z lekko przymkniętymi oczami po swoim mieszkaniu w środku nocy, ten nie wie, o czym mówiłem, ale reszta wie. No i wiecie też pewnie, że newsy już za chwilę. Marcin wie, o czym będzie.
1: Kieruj się na południe, Waldek, a w newsach będzie Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, która tam będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ilaya Oxyla Vinia, Reasons w Melo. Tak będzie u nas w tej turze, którą zaczynamy już po 7:00. Za 6 minut 7:00 to jest poranek poniedziałkowy z Melo Radiem.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza...

0: że chmur praktycznie na niebie dzisiaj nie będzie. Słońce ma dominować. Z szuflady zdecydowanie warto wyjąć jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Wiatr będzie przy tym nieznaczny.
1: To już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku czekały na nich wczoraj tłumy kibiców.
3: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać.
4: Tak na spontana, samochód i jesteśmy.
2: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest 7. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawe, ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza. Ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce? Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was. Za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgarnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Bambi jak Leosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek rano. To jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: O. Do wielu miejsc.
0: No, mety, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł, ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, no, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład, nie?
1: Ale jakby
0: albo...
1: co miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko, tylko przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny Melo Merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Muzyka i głos.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Po reklamie. Trafik.
14: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Nieciarnianej.

Coraz cieplej robi się w Łodzi, 12 stopni mamy teraz na termometrach, a temperatura jeszcze dzisiaj może nas zaskoczyć, bo możemy spodziewać się maksymalnie 22 stopni. Pogoda zapowiada się bardzo przyjemna, zwłaszcza, że słońca będzie dzisiaj naprawdę dużo. Zdecydowanie przydadzą Wam się jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Na niebie nie powinno być żadnej chmury, więc o deszczu też nie może być mowy.

0: rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
1: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już ósma. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej. Inni gadają, my już gadamy.

Rozkręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777 do zgarnięcia skiety Melo Radia. Jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was już teraz, dzwońcie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: Ać nie słowo.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia. Cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia, to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też. Cześć, Michał.
2: No.
1: Cześć, Michał. Michał.
3: Cześć.
1: U kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. No a później z kolei Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia, Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
1: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
4: No, dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
4: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, no. Po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem, rozpłonka i ach, tak.
1: No
2: tak.
1: A teraz to się odblokowało, nie? Michał.
2: Tak, blokada.
1: Michał. Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słabo. Marysia też dwa. No to remis mamy.
4: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie? Pozdrawiam.
3: Jak każdy.
1: No, trzymajcie się, fajnego poniedziałku, bye bye.
2: Wszystkiego dobrego. Zdatnie słowo.

0: Ward Away i Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Meloradiu podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie, o co chodzi. Pitbull i Chris Brown wcześniej i International Love prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Muzyka i głos.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Cappuccino. Caffè latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: It's so good i rush. Z taką energetyczną muzą jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Troye Sivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, no. Że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem, ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
11: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
12: Do kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Po reklamie.
14: Trafik.
15: Więcej czasu przyda Wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam dzisiaj od samego rana w Łodzi i wygląda na to, że ma być tak dzisiaj przez cały dzień, więc zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne warto zabrać ze sobą. Na termometrach mamy prawie 14 stopni, więc jeszcze nie ma szału, ale w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do 22. Przypomni nam się lato, zwłaszcza że wiatr będzie słaby i ciśnienie w normie.
16: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
17: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
18: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
17: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września już. Dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

Filip Eginel w Melo. Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce. Zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Everybody is busy, all of my life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Seaball już za chwilę, Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: La Mia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
7: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa, na każdy dzień.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani, jakoś już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
5: Vous verrez maintenant.
4: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
5: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.

0: Bersowa Północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy przeskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Gnarly, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kungs, Teofilus, London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej i Ogrodowej, ale na Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędalnianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki. Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w Łodzi i tak będzie dzisiaj do końca dnia. Na termometrach zobaczymy teraz około 12 stopni, ale spokojnie będzie jeszcze cieplej i to znacznie, bo możemy maksymalnie spodziewać się prawie 22. Taki ostatni jeszcze dzień wspominający lato, wiatr do tego będzie słaby, ciśnienie w normie, jutro też ma być bardzo słonecznie.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Rozpoczyna się remont Łagiewnickiej. Na odcinku między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego prace obejmą wymianę wodociągu i przebudowę jezdni. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami. Remontowany odcinek będzie jednokierunkowy, a ruch będzie odbywał się w stronę ulicy Wojska Polskiego. Spacerkiem za to można wybrać się na grzyby, żeby zaoszczędzić, bo nawet 90 zł trzeba zapłacić teraz za kilogram borowików. Tylko o czym wtedy pamiętać, mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Wybierając się na grzybobranie, warto zabrać ze sobą atlas grzybów, zbierać tylko te, które się zna. Nie wierzmy też popularne mity powielane m.in. w internecie, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
3: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
0: A jeśli macie wątpliwości, to ze swoimi zbiorami zawsze możecie pójść do stacji sanepidu. Wróciły za to bilety na zwiedzanie łódzkiej podziemnej katedry. Mowa o zbiornikach wody na Stokach. Zwiedzanie zaplanowano od 5 do 30 października, a bilety będą dostępne wyłącznie przez internet.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat.
6: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
5: Lalka w kinach będzie od środy.
4: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungstof, Illust London i Galaxy zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej.

Za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Gray. I piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6. miejscu. I wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6. miejsce, GTA 6... Całkiem nieźle to fituje.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frost, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze no kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, no bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
3: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej. Bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Melo Radio. 10 minut do godziny 11, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest między innymi Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11 zagramy
0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Melo Radio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
5: Dużo słońca cały czas towarzyszy nam w Łodzi i tak będzie dzisiaj do końca dnia. Na termometrach mamy 15 stopni, 22 możemy spodziewać się maksymalnie. Dzień zapowiada się bardzo przyjemny, słoneczny, takie jeszcze ostatnie podrygi lata. Wiatr utrzyma się nieznaczny, ciśnienie będzie w normie. Na jutro w prognozie też widać dużo słońca, 21-22 stopnie. W środę ma być bardziej pochmurno.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
5: Natalia Dobrowolska. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli łowce dronów, czyli system wykrywający bezzałogowce na podstawie dźwięków, które z siebie wydają. Technologia ma pomóc między innymi w ochronie infrastruktury krytycznej, mówi Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
6: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
7: Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona.
5: Systemem interesuje się już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. A pociągi PESA ELF30 Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wracają na trasy po usunięciu usterek technicznych. Wszystkie połączenia Ełka mają być już realizowane zgodnie z rozkładem jazdy. Na koniec jeszcze wspaniałe wieści z zoo. Po ponad 20 latach urodziły się tam lwy azjatyckie. Na świat przyszły samiec i samiczka.
8: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy, tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
10: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
9: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
11: Dawajcie, zgłaszamy XD, będzie śmiesznie.
12: Aha.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
12: tak,
11: jest fajne.
12: Tak, ale pytanie, czy piszesz je obie dużymi literami, czy...
11: Zazwyczaj tak.
12: Czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
11: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Livka i Poza Tobą Nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guźca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Sigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej. Go!

0: Elo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dużo dobrego!
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

High and Carry, Red Light, Melo Radio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować. No bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to między innymi oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki i słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Sexy Magic, Paco Amoroso i Pink Panther z Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie? No nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się to tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A we skitu masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak,
0: się
1: tak, a będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje. Już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12:00 z tym brzmieniem. A

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melora.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
8: Osiemnaście stopni pokazują nam teraz termometry w Łodzi, a będzie jeszcze trochę cieplej. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 22, więc można powiedzieć, że jest nawet letnio, zwłaszcza, że słońca na niebie mamy dużo i w prognozie pogody nie widać absolutnie żadnego zachmurzenia. Wiatr będzie przy tym nieznaczny, na jutro w prognozie też widać dużo słońca i 22 stopnie.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
8: Natalia Dobrowolska. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił pierwszy w Polsce autobus-ambulans, który może działać jak mobilny szpital. Pojazd ma 6 stanowisk dla pacjentów i pozwala ratownikom jednocześnie udzielać pomocy kilku ciężko poszkodowanym osobom. Na jego wyposażeniu są m.in. respiratory, defibrylatory, aparaty USG i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Ambulans ma być wykorzystywany przede wszystkim podczas katastrof, wypadków masowych i zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Dla zdrowotności natomiast można wybrać się jeszcze na rower, póki pogoda dopisuje. W przyszłości na wycieczkę będzie można pojechać na trasę Velo Pilica, która połączy regiony województwa łódzkiego. Będzie to nowa trasa rowerowa o długości 170 km, mówi burmistrz Przedborza Agata Wiśniewska-Pawelak.
9: Chcemy, żeby turyści, przejeżdżając na rowerach, zatrzymali się, odpoczęli, pomyśleli, powiedzieli, że warto tu wracać.
8: Trasa połączy 15 samorządów. I na koniec jeszcze sport. Hiszpanki zostały mistrzyniami świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. W finale turnieju rozgrywanego w Łodzi pokonały Koreę Północną 4-3 w rzutach karnych.
10: Minuta do 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
11: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek. To w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. 2 przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
12: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
11: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
10: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady AI, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
11: Także... Czyli AI czy AI?
10: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, będzie tego więcej.

Neptunika i What If. To jest Melo Radio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Meloradio, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kamila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie, odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Valor Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na main stage. No było to rewelacyjne. I wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia, tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy punktualnie o 13:00. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
5: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina.

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
9: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGierz Łódzka 28.
10: O reklamie.
11: Minuta do 13, newsy Meloradia i jest razem z nami Ula Harciarek.
12: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali walkę o mundial, mówi trener Jan Urban.
13: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
12: Mecz o 20.45. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.
11: No ciekawy jestem, które będzie lepsze, ale sprawdzimy to. Pewnie,
12: sprawdzimy.
11: Pewnie nawet trochę o tym pogadamy. Siema, 13 na zegarach, Hadi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i dbamy jak zawsze o to, żebyście mieli genialny nastrój i w ogóle pozytywne wibracje. Marno Hofstadt, I Like, od tego zaczynam.

Offenbach, Stair Sailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda i słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca, także wiecie, to nie będzie lato, ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku, także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan, tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Lovers, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Hej. To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Castorama. Teoria.
11: I praktyka.
10: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl. Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.pl.
19: O reklam.

Sobel, całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje. Tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 złotych. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Hej! Siema.
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co Mikołaj nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
0: O!
1: A, proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej.
1: Nie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
17: Dużo dobrego!
18: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
19: Za mniej!
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
22: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Słuchaj na 104,5 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeźna na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
3: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dlaczego wąchasz mikrofon?
2: Kąpka mi śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?
1: Że... no nie wiem.
2: Ale z boku, to jest najdziwniejsze.
1: Może jesteś głodny po prostu?
2: Nie, bo zjadłem kanapkę przed chwilą.
1: Jesteś głodny dobrych wrażeń i ja ci je zapewnię.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No i pięknie, poniedziałek, nowe możliwości. Ja na przykład wczoraj połamałam łóżko. Znaczy nie sama.
2: Okej.
1: A co u was słychać?
2: Gąbka mi śmierdzi rosołem.
1: Jest to mega interesujące, bo to znaczy, że ktoś używał twojej gąbki.
2: Karolina się ze mnie nabija. Przestań się nią myć. O, Boże, jaka wredota.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, save my love. Tak wchodzimy w 14.

0: Kiedyś to było po prostu Dabudi Dabudai, a teraz I'm Good Blue, David Guetta i Bibi Rexa. W Meloradiu tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z hajzerami.
0: O nie.

0: Shaus.
1: Kocham, kocham. Kocham!
2: Byłeś na koncercie?
1: Było super.
2: No właśnie.
1: Chcę więcej.
2: A ja chcę więcej dram w internecie.
1: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
2: Nie jestem na to gotowa.
1: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
2: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast Hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
1: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
2: Zgadza się.
1: No, na pewno będzie show.

0: Total mi w Molo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale, no, umówmy się. Na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal
1: w sensie
0: są
1: dalej
0: drogie.
1: Są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę niż mieć i dziecko i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: Każdy twój ruch modelki włodarskiej zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami
0: ale
1: dzisiaj rano.
0: Ale nie mów dlaczego.
1: No, nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradio, to pisz co? Nam wiesz na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.
1: Ale jest daleko i mi się nie chce.
0: To jest luksus taki samochód, wiesz?
1: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Więc, to chyba dobrze.
1: Tak, ekonomiczny samochód. Ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
0: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl. 200, nawet 500 złotych do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
1: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight'cie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy, co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melo.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
22: Dobra, zdradź sekret.
21: Jaki sekret?
22: No, ten twój patent na zakupy.
21: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
22: Tylko w Modivo?
21: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
22: I co z tym cashbackiem?
21: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
22: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie.

0: minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plaży między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
3: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią objedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
2: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
0: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJL Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fajcie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Meloradiu, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł natychmiast. Cześć Werka, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
1: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: Och, taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl, na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą sztuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zdążek jest obrysowany.
1: Ojej, no dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w uniknięciu konsekwencji. Dwie stówy lecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sliwkam, poza tobą nic, to jest nadal mój faworyt na naszej playce, tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem? Mm.
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo no sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Muzyka i głos.

0: Farm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria.
5: I praktyka.
4: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
7: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Tiesto Secrets. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą, zaśpiewam.
1: Mhm. No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
2: No, z kebabem?
1: Tak.
2: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy! Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
2: Może kiedyś mnie zabierzesz.
1: Pojedziemy na pizzę.
2: Naprawdę? O!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na Volkswagen-Dobroń.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Łódź.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Co jest grane w Łodzi?
19: Natalia Dobrowolska. Dzisiaj o 18:00 w kinie Helios w Sukcesji odbędzie się Kino Konesera. Na ekranie pokazany zostanie film Wszyscy moi wrogowie. To propozycja dla osób, którzy szukają kina z niebanalną fabułą, inteligentnym humorem i historiami wykraczającymi poza popularny repertuar. A jutro o 19:00 w lokalu Pasibus przy Piotrkowskiej rozpocznie się Name the Movie, czyli quiz poświęcony filmom. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące m.in. filmowych nowości oraz ciekawostek ze świata kina. Tego samego wieczoru, ale o 20:00 w pubie Goblin przy Wschodniej spotkają się twórcy i testerzy gier planszowych. To kolejne spotkanie grupy Protypy Prototypy, która łączy osoby projektujące gry z tymi, które pomagają je testować. Uczestnicy będą mogli wspólnie grać, sprawdzać prototypy i dzielić się uwagami.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
0: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
21: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
20: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
19: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
20: Mikołaj mnie rozśmieszył.
0: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
19: Ula też nie. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
0: Dobrze, ponieważ no, jest drama na Wyspach Brytyjskich.
19: Iga Mikołaj, cześć!

0: Alessa Nightsmith, I Like It w Melo Radio. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim
0: na
1: stadionie?
0: Angielskim.
1: Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę
1: takie,
0: bardzo. No. Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych.

0: na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
1: No, wiadomo, tak.
0: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
1: Oj, oj.
0: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
1: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
0: ale
1: piją
0: w Polsce
1: procenty.
0: Też jest i jakoś jest grzecznie.
1: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Kizo Disney w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy, myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych TikTokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów. Co to stało od kogoś?
1: O mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami Fornal. Prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm.
0: Nie, to,
1: aha,
0: jest
1: to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Mikołaj, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
11: J-Lo!

0: Filipek, Nel Sermich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji.
1: Aha.
0: I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Mm. Ale mam komentarz Blanki a propos jej samopoczucia.
2: Mm-hmm. I jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: to jest to taki bardzo elegancki numer.
1: Paraíso, bardzo lubimy. Bardzo lubimy ten klimat Rio.
0: A dzisiaj też będzie bardzo klimatycznie, naprawdę.
2: Będzie. Tak.
1: Jak to?
2: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
1: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Co jest grane w Łodzi?
15: Natalia Dobrowolska. W środę o 18 w kinie Helios w Sukcesji odbędzie się Kino Kobiet. Będą konkursy, nagrody, vouchery, kosmetyki, książki i zaproszenia na różnego rodzaju usługi. W programie znalazła się Totalna Magia 2, czyli opowieść o wielopokoleniowej rodzinie czarownic, próbującej przełamać ciążącą na niej klątwę. Też w środę o 19 w Las Palmas przy Roosevelta rozpocznie się wieczór karaoke. Śmiało na scenie mogą stanąć zarówno osoby, które znają scenę, jak własną kieszeń, jak i te, które jeszcze muszą się do niej przekonać. A na spokojniejsze zakończenie dnia propozycję ma Cyrk pod Zielonym Księżycem. W środę o 20 odbędą się tam medytacje w cyrku. Spotkanie rozpocznie się od kilku wspólnych oddechów i krótkiego wprowadzenia, a następnie uczestnicy będą medytować w ciszy przez około pół godziny.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harciarek on the mic.
18: Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiej. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja Lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
19: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
18: Film do kin wejdzie już w środę.
17: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
16: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
17: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dawaj, dumano! I venga con mi!

0: Klasyka w Meloradiu. Sasz, Ekwador!
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Mi scusi. Mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantizm, Elo Radio, tak podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście.
0: A, wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak?
1: A można jeszcze niżej? Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: Jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Może posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazm. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie no. No nie można. Piszcie. Czego nie mówisz w trakcie masażu na M? WhatsApp Meloradia.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć, brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na początku.
2: Ale to się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz kolejny nasz, kochany.
3: Materac otwarty.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak.
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Sprawdzamy, czego nie mówimy podczas masażu na literę M.
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to wi, ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18 zagramy
3: Sony Fodera, DOD, Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Taki dynamiczny masaż. No. Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, i gadaj buzi.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej
6: Polska,
5: piłkarskiej kadry. Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
7: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
8: 2-0. Na Polskę. Oczywiście na Polski. My jesteśmy pewni.
5: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
4: Za potop.
5: Jesteśmy
4: za potop.
5: Pewni?
4: Tak, oczywiście.
5: Okay.
4: Nie wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie damy radę.
5: Oczywiście.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo. Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was z poniedziałku. Humorki, mam nadzieję, dobre. No jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold, to na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D., Think About Us, tak sobie zaczynamy. 18 na zgarach. Tu Pychu, siemano.
1: Hey, what's up, this is D.O.D. Literami, Ida, Well.

uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Remy Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren.

Da, acum e la radio. Tak podkręcamy tempo. 18:19 na zegarach, a już drugiego października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was dwie podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsApp Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradia. Radio.pl, Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: To będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6. No bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie.

0: Oj, ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony, a także Clean Bandit, to Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: Ja w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Bruna. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19, to punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie. Nie.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w melo. Pora taka, że może słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Self-Aware. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach. No i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy. No i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Melo Radia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Melo
1: Radio. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anna Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie. O czym myśli Pychu? Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. No i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
1: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
1: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek. Wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, skiety Meloradia lecą do ciebie.
1: Super, fajnie. O czym myśli Pychu?

0: Tato Colors w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
16: Zabrali nam lato grzbana.
15: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło, bo tak to nawet nie może nic powiedzieć, nie przywita się.

0: niego nawet nic może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Meloradiu. A jak niestety dał na Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hi-Lo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hi-Lo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
0: Po reklamie. Melo Radio Łódź na 104.5 FM.
13: Wiem, że wy lubicie klasyki, ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Carrie Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2, 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie. No bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski.

wy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20:45 się to zaczyna.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Live, Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bony, no i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Mwaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Aj, ten jej głos niezastąpiony. Sia i Florida to Wild Ones w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21. No i 3 minutki do tego, aż zacznie się spotkanie Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. No my mamy, umówmy się, ze Szwedami rachunki do wyrównania. To oni nas tak trochę, no nieładnie, niegrzecznie wykopali z mundialu, więc teraz my, mam nadzieję, im na sportowo dokopiemy. A wy jaki wynik przewidujecie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Może traficie, kto wie. Dawajcie znać, czekam na głosówki i na wiadomości, jaki będzie wynik tego meczu. Polska przegra, Polska wygra, kto trafi, czy Lewy w ogóle wejdzie na boisko. Jakie macie przewidywania do tego meczu? Czekam na głosówki i wiadomości, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A kto wie, być może jakieś skietki Meloradia ktoś z was dostanie.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i robimy to naprawdę, naprawdę dobrze. Za chwilę 21 i będzie tak dalej, a w meczu Szwecja-Polska 0-0 i rzut rożny dla Szwedów. Ale na razie to chyba Polacy groźniejsi.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Lawinia. Będzie Reasons. I Szwedzi wpakowali nam bramkę. 1-0 prowadzą. To co, powiedziałem, że byliśmy groźniejsi, nie? Taki ze mnie ekspert.

0: Radio, na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Łódź.
3: Pora na kącik dobrych informacji w magazynie reporterów i chociaż temat jest ciężki, to jednak właśnie skupimy się na tym aspekcie dobrych informacji. Weronika Kobus za mikrofonem i już Wam opowiadam, o co chodzi dokładnie.
0: Zdrowa Łódź.
3: Te dobre wiadomości to przede wszystkim wyróżnienie dla naszego łódzkiego szpitala, szpitala Kopernika w Łodzi, w kwestii transplantacji. Aktywność donacyjną szpitala Kopernika w Łodzi doceniło Ministerstwo Zdrowia, no i dodatkowo podarowało szpitalowi 300 tysięcy złotych na zakup sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Więcej o tym wyróżnieniu opowie dr Bogusław Sobolewski, kierownik właśnie oddziału intensywnej terapii i anestezjologii w Łodzi w szpitalu Kopernika.
4: 18 września wpłynęło do nas pismo z Ministerstwa Zdrowia, które wyróżniło nasz oddział jako oddział, który aktywnie działa w przypadku donacji narządów. Niestety, mając dużo sukcesów związanych z tą, że uratowaliśmy wielu ludzi, którzy wrócili do normalnej egzystencji, niestety nie wszystkich jesteśmy w stanie uratować. Procedury, które są prowadzone u nas w szpitalu, są procedurami, które nastawione także na typowanie dawców narządów. Schemat postępowania jest wypracowany przez ostatnich kilka lat i działa bardzo sprawnie. Mamy 4 koordynatorów transplantologów, którzy jakby pomagają mnie i całemu zespołowi w identyfikacji dawców. To, że jest to standard postępowania, właśnie wpływa na to, że staliśmy się jednym z lepiej działających ośrodków donacyjnych w kraju. My po przeszkoleniu, po prowadzeniu chorych wiemy, co mamy robić. Przeprowadzamy wszystkie swoje próby, plus do tego mamy nowoczesną diagnostykę rentgenowską, a szczególny dostęp do angio CT oraz angiografii klasycznej, co też jest związane z tym, że nie wszystkie oddziały szpitalne taki dostęp takiej diagnostyki mają. Stąd pacjenci, którzy mają być możliwie potencjalnymi dawcami, na prośbę kolegów z innych ośrodków przyjmujemy do nas i jak gdyby potwierdzamy lub wykluczamy śmierć mózgu. Jeżeli to nam się uda, wtedy jesteśmy w stanie wytypować dawców, przeprowadzić specjalną serię badań fizykalnych, badań radiologicznych, badań laboratoryjnych. Przeprowadzając tych serii badań, w tym stwierdzenia śmierci mózgu zgodnie z protokołem, który jest w tej chwili ministerialnym zarządzeniem. Stwierdzamy to, że mamy chorego bezsprzecznie nieżyjącego i my przez to stwierdzamy zgon chorego. I po rozmowie z rodziną, którą ja prowadzę plus moi asystenci, mamy możliwość, uzyskujemy zgodę na pobranie narządów. To, że współpracujemy z naszymi rodzinami, to jest właściwie taki schemat naszego postępowania. Teoretycznie według prawa, jeżeli pacjent nie wpisze się do rejestru zastrzeżeń, to wtedy nie musimy jak gdyby uzyskiwać zgody. Natomiast my informujemy rodziny naszych chorych, że zamierzamy to zrobić, zamierzamy pobrać narządy i pytamy się, czy rodzina na przykład z tym zmarłym dyskutowali wcześniej na temat ewentualnego pobrania narządu, więc część rodzin mówi od razu, że zmarły zawsze deklarował, że jest w stanie oddać narządy, więc wtedy ta dyskusja jest dość prosta. Owszem, zdarzają nam się porażki w postaci pojedynczych przypadków, kiedy nie da się rodziny przekonać do tego dodawstwa, mimo że chory zmarły nie jest w rejestrze zastrzeżeń, to wtedy nie pobieramy tych narządów. Pamiętajmy o tym, że nie ma lepszego sposobu leczenia. W tej chwili jeszcze nikt nie wymyślił. U chorych, którzy mają skrajnie zniszczone poszczególne narządy, natomiast tylko przeszli. Ostatnio taka sytuacja nam się zdarzyła, że zgłosiliśmy dawcę, a wcześniej, 18 minut wcześniej, zgłoszono biorcę z Centrum Zdrowia Dziecka, więc no, chyba najszybszy przeszczep w historii to, że dawca, znaczy biorca czekał 18 minut na połączenie i skoreagowanie z dawcą, więc no po prostu to był taki przypadek, który się chyba nie wiem kiedy powtórzy jeszcze raz. Pamiętajmy, że dawca to nie jest jeden do jednego. Dawca może na przykład 3 czy 4 osoby uratować i dać im narządy. Więc jeżeli mamy kilkunastu dawców, to nie znaczy, że kilkunastu biorców. To może być 20-30 biorców, którzy będą mogli szczęśliwie dalej żyć. I oni wiedzą, że oni czekają na tego biorcę. Bo to jest jak gdyby dwie rzeczy. Jest smutek rodziny, której chory odszedł, oraz radość rodziny, że dostają nowe narządy.
3: Temat oczywiście trudny, więc ta dobra wiadomość jest taka słodko-gorzka, ale myślę, że możemy skupić się właśnie na tym aspekcie pozytywnym, na tym, że jesteśmy coraz bardziej chętni do tego, żeby wykonywać badania i dopuszczać w ogóle możliwość pomocy drugiemu człowiekowi w taki sposób. Równie słodko-gorzki będzie kolejny temat, który poruszymy w tej audycji, bo przybliżymy sobie wystawę Dom to Początek, którą jeszcze do niedzieli 4 października można oglądać na UW Piotrkowskiej. Co to za wystawa? Skąd ten tytuł? Opowie jej pomysłodawca.
5: Nazywam się Damian Wagner, jestem organizatorem wystawy Dom to Początek. Tytuł wpadł w międzyczasie. Uważam, że bardzo mocno nawiązuje do refleksji, którą będzie niosła wystawa, ponieważ wystawa będzie opowiadać głównie historię bezdomności i to, w jaki sposób patrzymy na ludzi, nie znając ich historii. Tak naprawdę nazwa pochodzi od tego, że robiłem kiedyś wywiad, to już było wiele lat temu, z jednym bezdomnym i on powiedział, że wszystko zaczyna się od tego, żeby mieć się gdzie wyspać i tak naprawdę móc ruszyć, robić cokolwiek, że bardzo ciężko jest stworzyć cokolwiek, jeżeli nie masz gdzie wrócić, jesteś cały czas niewyspany i nie masz nawet gdzie odłożyć swoich rzeczy w porządku, tylko cały swój dobytek życia musisz nosić w plecaku, więc dom to początek. W tym wypadku tutaj chodzi o to, żeby właśnie można było z czegoś startować, żeby po prostu mieć jakieś podłoże do tego, żeby każdy dzień móc zacząć dobrze, a nie po prostu z ławki na ławkę się przesiadać i z ławki startować dzień, będąc niewyspanym. Projekt dojrzewał przez lata. Ja w ogóle, cała idea pojawiła się w momencie, kiedy poznałem jednego bezdomnego, z którym się zaprzyjaźniłem z biegiem lat. On po prostu któregoś razu do mnie podszedł, tam krótko zapytał, czy mu dorzucimy jakieś pieniądze. Ja powiedziałem, że nie damy mu pieniędzy, ale możemy mu dać szybko zarobić. I on wtedy po prostu posprzątał dookoła lokalu, w którym akurat byliśmy. Ja zrobiłem tam zrzutkę wśród znajomych, daliśmy mu jakąś kasę i dałem mu też numer telefonu do siebie. Powiedziałem, że jak będzie miał jakieś kłopoty, to żeby po prostu zadzwonił. Ale on zadzwonił tam dzień czy dwa później i nie z kłopotami, tylko zapytać, co słychać. I tak znajomość ewoluowała, czasem on pomógł mi w czymś, co potrzebowałem. Ja pomagałem cały czas jemu, udało się go w ogóle wyciągnąć z bezdomności. I to wszystko trwało długi czas, długie lata i to był taki zalążek, a w międzyczasie zrobiłem z nim kilka rzeczy. Na przykład nagraliśmy o nim film przez cały rok, dokumentalny o jego życiu. Oni wtedy mieszkali w namiocie przez cały rok, wiosna, lato, jesień, zima w namiocie i to zima była wtedy taka dosyć mocna. Zrobiliśmy tam wiele sesji zdjęciowych, bo ja jakby widzę bezdomności w ogóle taki, no nie wiem, magnetycznie mnie to jakoś przyciąga, fotograficznie, artystycznie. Ja jestem fanem turpistycznej sztuki, więc

0: przedstawić to w taki sposób, jakbym chciał to przedstawić dzisiaj, a dzisiaj jestem gotowy i dlatego właśnie ta wystawa powstała. I technik tak naprawdę tutaj będzie sporo, bo właśnie chciałem uniknąć tego, żeby nazywać to na przykład wystawą fotografii czy coś w tym stylu, bo to w ogóle nie jest tak. Ja to nazywam wystawą autorską Damiana Wagnera, bo to chyba tak najbardziej można nazwać ogólnikowo, ponieważ będą zdjęcia, będą instalacje scenograficzne, będzie film mój, ten jeden, ale będzie też na przykład drugi film, który współtworzyłem, będzie dużo różnych informacji, będzie dużo właśnie historii, te prelekcje i tak dalej, więc to jest coś więcej po prostu niż tylko wystawa. Też omijałem trochę, żeby to nazywać jakimś wielkim wydarzeniem czy coś w tym stylu, no ale będzie to jednak mimo wszystko wydarzenie, ale ja staram się nazywać to wystawą autorską. To wszystko składa się, po prostu wiele pracy się na to składa, najróżniejszej. I mówię, no to nie jest tak, że to będą tylko obrazki albo tylko coś pokazujące, coś na przykład. Będziemy mieli też, to jest ciekawostka, o tym jeszcze nikt nie wie, bo to dosłownie dzisiaj dorozmawialiśmy, całe przedszkole będzie rysować to, jak widzi dom, czyli będziemy też przedstawiać, jak dzieci w wieku przedszkolnym widzą dom i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tu mamy fajne pole wyjścia do popisu, że jest ten dom, to początek po prostu. Zdjęć podstawowych, wystawowych, czyli takich dużych, będzie 25, że wcale liczba nie będzie robić nie wiadomo czego, ale będzie też dużo zdjęć, które wykonałem jeżdżąc po świecie, po różnych krajach bezdomnych, po prostu bezdomności, bardziej bym powiedział trochę nawet bólu, swojego rodzaju chorób najróżniejszych, typu alkoholizm lub innych chorób tam psychicznych, takiego trochę brudu bym powiedział, nie? Takiego ulicznego sznytu, to też będziemy pokazywać, ale to będą takie kreacje poboczne. Filmy liczbowo 2, ale będą też do każdego zdjęcia, które zrobiłem osobie w kryzysie bezdomności, ja ich zaprosiłem wtedy do siebie do studia. Część zrobiłem też w domu wspólnotowych imienia pierwszych 7 diakonów na ulicy Konopnej w Łodzi. Do każdego zdjęcia jest też nagrany wywiad z każdą z osób i ten wywiad no, trwa tak koło każdy od 15 do 30 minut powiedzmy, w zależności od historii. I te wywiady też będą puszczone właściwie w całości. Oczywiście ona ma skłaniać do refleksji i do tego, żeby ludzie faktycznie docenili to, co mają, bo nie każdy to ma. W międzyczasie w ogóle tak tylko odbiję troszeczkę, ale to będzie w temacie, że na łódzkiej Retkini powstaje mural jeszcze poświęcony wystawie, który pokazuje właśnie kontrast między życiem na ulicy, a życiem w domu i ludzie będą z bloku go oglądać, ze swoich okien i to też będzie skłaniać, zakładam, do przemyśleń. To będzie takie upamiętnienie wystawy i trochę nawet też mówienie o niej szerzej. Tak, zdecydowanie oprócz tego, że będzie skłaniało do refleksji ludzi po prostu do przemyślenia, bo to jest cel wystawy, że właściwie wystawa ma się zacząć, kiedy się z niej wyjdzie, a nie kiedy się na nią wejdzie, żeby właśnie, ja to mówiłem w zapowiedzi takiej, że wszyscy otrzymają od nas prezent w formie przemyśleń, które mogą zabrać ze sobą do domu i jeszcze nawet się nimi podzielić z kimś. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to tak, faktycznie, żeby ktoś, kto ewentualnie właśnie by chciał komuś pomóc w jakiś sposób, to żeby zrobić to mądrze, dobrze, nie na hura, bo czasami można więcej komuś zaszkodzić niż pomóc, jeżeli się korzysta z takiej swojej wbudowanej wiedzy, bo wiadomo, każdy chce dobrze, ale no czasami wychodzi jak wychodzi. No to będziemy mieli na przykład przedstawicieli z MOPS-u, którzy właśnie opowiedzą, jak pomagać mądrze, żeby faktycznie pomóc. Będziemy mieli na przykład też fajną gościnę, Natalię Dziąg, w ogóle z całą ekipą, która będzie też opowiadała o swoim projekcie i o tym, w jaki sposób ona pomaga, bo w ogóle też nie dodałem, że podczas wystawy będziemy zbierać fundusze, nie bezpośrednio, nie organizujemy licytacji i tak dalej, po prostu będziemy zbierać fundusze na właśnie działania Natalii Dziąg, która tworzy dom dla bezdomnych w kryzysie bezdomności w młodym wieku. Każdy sobie oczywiście wyobraża osobę bezdomną tak około 50, 60 zatyraną na maksa. Tak naprawdę jest bardzo dużo osób w kryzysie bezdomności, które są młode i nie odróżnimy ich od po prostu kogoś, kto nie wiem, siedzi sobie na ławce w słuchawkach i tak dalej. Oprócz tego zapraszamy dosyć sporo szkół, które będą mogły brać udział w prelekcjach lub w ogóle w wystawie. Ja jestem cały czas na miejscu, też zamierzam dużo opowiadać historii, także no będzie się działo, będzie się działo.
1: To był Damian Wagner, pomysłodawca wystawy Dom to początek, a samą wystawę możecie oglądać jeszcze, tak jak wspomniałam, do niedzieli 4 października na OFF Piotrkowskiej w godzinach od 10 do 20.
2: To jest tydzień.

0: Melo Radia Łódź.
1: Dziś w magazynie reporterów kolejny powód do odwiedzenia fabryki sztuki. Tym razem ze sprawą wystawy Poświęcenie, która niedługo, bo zaledwie na tydzień, pojawi się w przestrzeniach fabryki przy Tymienieckiego. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikami sztuki, to tego wydarzenia, czy nawet cyklu wydarzeń towarzyszących, po prostu nie możecie ominąć. Ja nazywam się Weronika Kołus i już zaraz wam o wszystkim opowiem.
0: To się dzieje w Łodzi.
1: Poświęcenie to audiowizualna wystawa, która zagości, no właśnie, tylko na tydzień pomiędzy 2 a 10 października w przestrzeniach Fabryki Sztuki, a znajdziemy tam artystów, których na pewno znacie, jeżeli łódzka kultura jest wam bliska. Znajdziecie artystów, których plakaty możecie oglądać po całym mieście i których muzyka wypełnia łódzkie przestrzenie klubowe po zmroku. Poświęcenie łączy dwie części układanki, które same w sobie oczywiście są fantastyczne, ale razem tworzą dopiero wyjątkową całość. Elektroniczna muzyka, graficzne wzory i elektroniczne zniekształcenia obrazu. Brzmi jak esencja łódzkiej sztuki, ale znajdą się tam również goście spoza Łodzi. O szczegółach opowie jeden z kuratorów wystawy i artysta, którego pracę tam zobaczycie.
2: Nazywam się Wiktor Skok, jestem jednym z udziałowców, z organizatorów, kuratorów wystawy Poświęcenie, która odbędzie się w najbliższym czasie w Fabryce Sztuki w Łodzi na ulicy Tymienieckiego 3. Otwarcie tej wystawy będzie miało miejsce 2 października w piątek o godzinie 20.
1: To zacznijmy sobie może od tytułu tej wystawy, bo to poświęcenie wydaje się w niezbyt oczywisty sposób koresponduje z tą taką bardzo okrojoną, graficzną estetyką, która jest charakterystyczna dla twoich prac chociażby.
2: Poświęcenie jest takim słowem, które zawiera w sobie bardzo wiele znaczeń. Ponieważ na przykład, kiedy odejmiemy jedną literę, zmienimy polskie znaki diakrytyczne, mamy do czynienia już z hasłem oświecenie. W tym słowie mieści się bardzo wiele takich rzeczy jak światło, jak świętość, jak sakrum, jak coś takiego jak ofiarowanie. Jest to jedna z kategorii, która jest bardzo bliska światu sztuk pięknych, a zwłaszcza w takim może poziomie bardziej prozaicznym, poświęcenie wiąże się z twórczością w sposób bardzo prosty w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, gdyż po prostu aby tworzyć dzieła wizualne, aby je prezentować, aby koncentrować się na twórczości, na wszystkich polach wiąże się to z poświęceniem, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie artyści nie mają za dużego wsparcia z żadnej strony, ale przynajmniej te osoby, które biorą udział w tej wystawie, decydują się na takie poświęcenie, decydują się na taki właśnie stosunek do twórczości. Nie jesteśmy sponsorowani przez nikogo, nikt nie daje nam pieniędzy na te dzieła sztuki, wystawa nie jest finansowana, powstaje za własne środki artystów, więc również w tym mieści się ten mały procent tego poświęcenia.
1: Czy pijesz jakby w tę stronę, że prawdziwa sztuka powstaje w cierpieniu, czy to już bardzo dalekie skojarzenie?
2: Cierpienie ma wiele więcej wymiarów niż tylko tworzenie i sztuka. O cierpieniu śpiewają zespoły, o cierpieniu mówią wiersze i tak dalej. Widzimy je na obrazach, także jest ono nierozerwalnie związane z życiem. Cierpienie, ból jest też związane ze sztuką. Natomiast na pewno nie mamy na celu stworzenia wystawy o cierpieniu.
1: To czego w takim razie dotyczy wystawa? Czy to jest jakiś wspólny temat, czy po prostu zebrało się kilka osób, które tworzy w podobnym stylu i chcieliście to razem pokazać?
2: Nawet jeśli chodzi o styl, to nie powiedziałbym, że osoby, które tutaj wystawiają, mają podobny do siebie styl. Są to różne rodzaje propozycji artystycznych, różne rodzaje wypowiedzi, a także różny klimat wypowiedzi. W niektórych jest tragedia, w innych jest trochę elementu ironii, autoironii. Natomiast łączy może tych wszystkich artystów to, że działają raczej poza obiegiem artystycznym, poza obiegiem oficjalnego art worldu, tworzą w imię zasady zrób to sam, nie liczą na zbyt wielką łaskę ani krytyków, ani opiniodawców. Co do samej twórczości, tytuł, który nadałem tej wystawie, był po prostu takim hasłem, które mieści w sobie bardzo wiele i dlatego właśnie, że rozpoznałem tu taką uniwersalność, dałem pole do popisu wielu różnym wypowiedziom. Także nawet w tym tekście kuratorskim jest podkreślone to, że nie ma tutaj zawężenia tego pola badawczego, tego pola ekspresji. Kiedy z Olą i Przemkiem Hoferem oraz Maciejem Orzogiem oraz resztą zaproszonych artystów konsultowaliśmy się w sprawie tych właśnie aspektów, po prostu bardzo duży nacisk położyliśmy na to, że mimo tego hasła ono powinno być otwarte i uniwersalne, tak aby zapraszać do głosu też innych artystów.
1: Prezentujecie tutaj też wystawę prace, które przyszły do was w postaci Open Calla.
2: O tym myślę, że Ola Hofer z duetu Distorted Visual byłaby najbardziej kompetentna, ponieważ prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze tych prac, ale jest to jakby taki udział łódzkiej ASP w tym właśnie działaniu, ponieważ Ola Hofer jest wykładowczynią na ASP, także mimo, że stanowimy jakiś underground, stanowimy jakiś taki ostry edge w tym podejściu do obiegu oficjalnego sztuki, do tego do tych schematów odbioru i tak dalej, to nie jesteśmy jakimiś zakutymi łbami, które nie decydują się na współpracę i otwartość wobec nawet instytucji.
1: Ja tak mam wrażenie, że w pewnym sensie ta wystawa to jest pewien stały skład, który pojawia się w różnych przestrzeniach artystycznych, ale faktycznie przyjmujecie jakby do tego stałego składu coraz więcej, coraz młodszych osób. Byłbyś w stanie mi jakoś wyróżnić osoby, które może zwróciły twoją uwagę jakoś wyjątkowo?
2: Myślę, że ta powtarzalność jest efektem takiej dobrej komunikacji, którą zyskaliśmy, która bardzo sprawdziła się podczas wspólnego grania, wspólnych nocy w klubach, wspólnego wystawiania w różnych miejscach, gdzie jedną z takich ważnych spraw był ten aspekt ofiarowania, bezinteresowności, ten aspekt jakiejś takiej sztamy solidarności i bycia w porządku wobec tych wszystkich osób. Pojawiają się tutaj nowe nazwiska, chociażby Czarnobyl z Berlina. Człowiek, który ma w swoim życiorysie epizod łódzki, przyjechał do Łodzi na początku lat 90. jako uczestnik sceny punkowej, mieszkał na Skłocie na ulicy Kilińskiego i tak jak bardzo wielu punkowców z Łodzi przeniósł się do Berlina, gdzie zaczął życie. Damian Czarnobyl został w Berlinie i stał się dosyć znanym artystą sceny street artowej, zapraszany na wystawy, prezentacje na całym świecie aktualnie. Przyjeżdża do nas również Jakub S. z Poznania, którego propozycja jest trochę inna, ponieważ jego korzenie są w takiej bardziej dubowej scenie, bardziej pulsacyjnej muzyce o niskich częstotliwościach i będzie łączył te rzeczy oczywiście z wyrazem industrialnym, z kulturą industrialną. Także jest to może taki zbity monolit, ale nie do końca, więc te propozycje będą różnego rodzaju i pewnie odbiorca będzie w stanie wyznaczyć jakiś wspólny mianownik. Staraliśmy się też uniknąć czegoś takiego jak jakaś taka łapanka artystów, więc decydujemy się na coś sprawdzonego, natomiast ten Open Call Noise dla studentek i studentów szkół artystycznych, za który odpowiada Akademia Sztuk Pięknych, będzie takim albo kontrapunktem, albo dodatkiem, ale też fajną konfrontacją. I powiem ci, że jestem bardzo zainteresowany tym, bardzo mnie to intryguje, co zostanie tam pokazane.
1: Różnorodność na pewno już na samym etapie formy pojawi się w ogromnej ilości, bo to nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest głównie wystawa sztuki wizualnej, czy te wszystkie różne części są pełnoprawnymi elementami tego, co chcę pokazać, poświęcenie.
2: Program wystawy jest dosyć bogaty, gdyż oprócz tych rzeczy, które zostaną zainstalowane na sali, będą tam wisieć lub będą tam stać. Mamy też dodatkowy program audio-video, czyli będą to takie aftery po otwarciu wystawy 2 października w piątek. Do późnych godzin nocnych będzie trwała taka prezentacja zarówno setów, jak i live. Wystąpią Lena, Zeldę, 743, Naron Nelson. Będziemy mieli możliwość wysłuchania live'u Jakuba S. Poznania. W kolejnych dniach wystawy będziemy oprowadzali po niej, będziemy przybliżali tę wystawę wszystkim, którzy będą w stanie przyjść w niedzielę 4 października o godzinie 14. Tam będziemy mogli powiedzieć więcej o każdym elemencie wystawy. Prawdopodobnie ta swobodna atmosfera pozwoli na większą komunikację z odbiorcami. Jedną z ważniejszych inicjatyw jest też debata i spotkanie, które zorganizował Maciej Orzuk, wykładowca Wydziału Mediów Łódzkiego Uniwersytetu, gdzie uczestnicy będą omawiali, dyskutowali, krzyżowali swoje poglądy wobec takiego tematu jak nowe wyzwania sztucznej inteligencji. Będzie mowa o postawach, strategiach oraz metodologii współdziałania, przeciwstawiania się lub też eksploatacji tych nowych wyzwań. Zaproszeni wykładowcy są pracownikami zarówno Łódzkiej Katedry, jak też zaproszeni są goście z Poznania i nie tylko. Ta debata będzie miała miejsce w piątek, 9 października o godzinie 19. Będzie jednym z wydarzeń towarzyszących w wystawie Poświęcenie. Natomiast zamyka wszystko finisaż, który będzie bardzo szybko, ponieważ wystawa będzie trwała tylko tydzień, co jest warte podkreślenia, że jeśli nawet nie trafimy na otwarcie, nie traficie na otwarcie, to możecie się poprawić i przyjść na finisaż wystawy, który będzie 10 października w sobotę o godzinie 19 w Fabryce Sztuki na ulicy Tymieńskiego. I tam, oprócz finisażu, zamknięcia wystawy, będziemy mieli do czynienia z 3 live actami i z setami artystów łódzkich.
1: To jest naprawdę duża ilość osób związanych ze środowiskiem akademickim, czyli w takim razie jest to wystawa, którą należy interpretować przez właśnie takie akademickie ramy rozumienia, czy można po prostu przyjść bez całej tej wiedzy i przygotowania i tak coś z tego wynieść?
2: W tej ekspresji, w tych polach wyrazu, które ja eksploatuję i jak sądzę też inne osoby, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że do tych dzieł, do tych prac, które będziemy oglądali na tej wystawie, absolutnie niepotrzebne jest akademickie wykształcenie, wiedza o historii sztuki lub o trikach i strategiach postmodernistycznej optyki. Wydaje mi się, że jedną z ważnych bardzo rzeczy jest to, że dzieło sztuki ma działać naprawdę wprost, bezpośrednio, ma to być taki instant impact, dlatego że przeciwny jestem sztuce, która wymaga od odbiorcy akademickiego przygotowania.
1: Czyli mogę powiedzieć, że można przyjść na waszą wystawę, pooglądać ładne rzeczy i potańczyć.
2: Tak, czemu nie? To jest bardzo dobra recepta. Można z nami porozmawiać, można te prace odbierać na różne sposoby. Tak, taniec, śmiech, zabawa są normalnymi aspektami życia i ten ludyczny aspekt jest również konieczny w sztuce, w kulturze. My przenosimy to bardziej w rejony mrocznego, nocnego miejsca ze stroboskopem i głośną muzyką.
0: Czas wolny w Łodzi.
1: 2-10 października w Fabryce Sztuki wystawa Poświęcenie, o której opowiedział Wiktor Skok. Warto pojawić się nie tylko na samej wystawie, ale również na szeregu wydarzeń towarzyszących, o których właśnie Wiktor opowiedział. Kwintesencja łódzkiego klimatu i łódzkiej muzyki. Ja na pewno tego nie ominę. Dziękuję Wam za uwagę. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W poprzednich programach opowiadałam już trochę o przestrzeni Wykwit, w której odbywają się różne ciekawe, bezpłatne warsztaty, ale dzisiaj opowiem o tym, co oprócz takich stricte warsztatowych aktywności się tam dzieje, a dzieją się chociażby babeczkowe piąteczki.
0: Czas wolny w Łodzi.
1: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i za chwilę będę miała ogromną przyjemność przedstawić Wam dwie fantastyczne kobiety, które z potrzeby serca w swoim wolnym czasie organizują wydarzenia, które właśnie integrują inne kobiety. We wspomnianym już Wykwicie w pierwsze piątki miesiąca odbywają się tak zwane babeczkowe piąteczki, gdzie właśnie mogą się spotkać babeczki, zjeść babeczki, porozmawiać o życiu, a może nawet poznać najlepszą nową przyjaciółkę. Oprócz tego dziewczyny organizują kobiece wyjazdy i aż po prostu kipią fantastyczną energią. Poznajcie fantastyczne łodzianki, które działają dla innych łodzianek.
7: Witam serdecznie, ja Monika Żebrowska.
8: Koleżanka Moniki, Zuzanna Dębiec.
1: Monikę i Zuzannę poznałam w sumie od końca tej historii. Mam wrażenie, że zaczniemy to sobie od końca opowiadać, bo gdzieś spotkałyśmy się rozmawiając o Wykwicie, czyli przestrzeni, która od niedawna jest miejscem babeczkowych piąteczków, więc pozwolę sobie od tego zacząć. Co to znaczy, co to są za spotkania i skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiego miejsca?
7: No pomysły w ogóle, które się pojawiają, tworzą się z reguły, mam wrażenie, z potrzeb. I tym razem też tak było, taka potrzeba spotkania się z kobietami, pobycia ze sobą, po prostu takiego bycia ze sobą i stąd takie określenie właśnie babeczkowe spotkanie z potrzeb, spotkanie się z kobietami, z potrzeby rozmowy z kobietami o problemach, o radościach, poczucia takiego wspólnego bycia, wartościach. No po prostu stworzenia chyba czegoś z takim totalnym luzem, bo jest tego dość sporo, można powiedzieć, tak? Czyli dużo jest wyjazdów dla kobiet, spotkań dla kobiet. Mam wrażenie, że one mają jakiś nadany kierunek, a tutaj te babeczkowe chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest otwarte dla każdego, tak? Czyli każda grupa społeczna od, nie wiem, kobiet sukcesu po kobiety, które gdzieś w danej chwili sobie, powiedzmy, mniej radzą, tak? Czyli gdzieś tam mają jakąś taką trudność. Po osoby pokoleniowe na przykład spotkanie, tak? Czyli starsze i te młodsze kobiety, żeby przychodzimy, tak? Kobiety, które są w Polsce z różnych krajów przyjeżdżają, też fajnie jakby nas odwiedziły, tak? Też fajnie pobyć z takimi osobami. Więc to babeczkowo, żeby po prostu się tworzyła taka przestrzeń z każdą właściwie możliwą grupą kobiet. A co tam się będzie działo, to właściwie się dowiemy, bo to też będziemy tworzyć pod impulsem i potrzebą tych, którzy tam przychodzą.
1: Czyli rozumiem, że tak trochę stoi w kontrze do większości działań prowadzonych przez Wykwit, które są właśnie takie warsztatowe, nakierowane na zdobywanie umiejętności, a te babeczkowe piąteczki są bardziej takie luźne, integracyjne. Dobrze to rozumiem?
7: Tak, tutaj chcemy uzyskać, chciałabym, żebyśmy uzyskali taką totalną swobodę, nie narzucać właśnie takich tematów, że my jako pomysłodawczynie będziemy tworzyły jakieś tematy i wtedy ktoś będzie na przykład czuł, że okej, może przyjść. Chciałabym dostępność tam dla każdego, żeby to właśnie, tak jak mówisz, było na takim luzie. Na zasadzie, że idziemy do pubu napić się, nie wiem, piwa, idziemy do kina, do dyskoteki, to też, żeby każdy wiedział, że ten Wykwit raz w miesiącu, w dany piąteczek bierzemy babeczkę upieczoną, kupioną, czy jakieś inne ciasto i po prostu spotykamy się po to, żeby sobie tam, wiecie, pobyć po prostu razem. Może być tak, że w danym piątek, nie wiem, stworzą się dwie, trzy grupy, jedne będą dziewczyny rozmawiały o modzie, drugie o depresji, a trzecie o czymś innym, bo taką będą miały potrzebę. A może tak być, że po prostu będziemy rozmawiały o jednym temacie, bo to też będzie wynikało jakby z potrzeby ustalonej wcześniej.
1: Przed nami drugie spotkanie babeczek z babeczkami. Chciałabym cię zapytać, Zuza, czy ty jesteś w tym od początku, czy jesteś osobą, która po prostu na tym pierwszym spotkaniu się pojawiła i została?
8: Może nie od samego początku pomysłu Moni o babeczkach, bo nie siedziałam jej w głowie, ale jak usłyszałam, że takie coś się dzieje, to mówię, no od razu się zbieram i idę. I byłam na tym pierwszym spotkaniu, trochę pomogłam tam Monice się podbudować, przyniosłam też jakieś babeczki. Tak, jakoś tam wspólnie to zagrało. Wybieram się też na kolejne. I co, co tam jeszcze było za pytanie?
7: Co na tym kolejnym planujemy?
8: Na tym kolejnym? Karaoke. Raczej bez przerwania ciszy nocnej. Wszystko w granicach rozsądku, ale ma być zabawa. Mamy się czuć dobrze. No ostatnie spotkanie było dobre chyba. Były tam różne kobiety. Nie wiem, czy byłam najmłodsza. Raczej nie. Mam nadzieję. Ale mimo tego czułam się komfortowo w tym gronie i myślę, że to jest taki główny cel tych babeczek również, że przychodzimy i nie widzimy tych takich barier pomiędzy sobą, różnic, tylko że jesteśmy tam razem dla siebie, bo ludzie potrzebują kogoś, a jeżeli tam możemy znaleźć kogoś dla siebie i myślę, że te spotkania mogą też się przerodzić w fakt tego, że będziemy też wychodzić poza spotkaniami, może któraś z nas znajdzie tam swoją przyjaciółkę już do końca życia, podczas drugiego spotkania po prostu ruszy to dalej. A karaoke, na które wpadła Monia, no to, to też będzie dobre takie do rozruszania nas wszystkich.
1: Tak się zastanawiam, czy te wasze spotkania próbują w jakiś sposób zastąpić relacje rodzinne, które, no, bo jakby taka wiedza przekazywana pokoleniowo od kobiety do kobiety zazwyczaj odbywała się przez poprzednie lata w rodzinie. Jednak była to wiedza przekazywana z babci na mamę, na córkę. Teraz obserwujemy bardzo wyraźnie zanik tych więzi i może trzeba je sobie właśnie w taki sposób zastąpić.
7: Super to Weroniko ujęłaś, bo dokładnie gdzieś też tak czuję, że tak, kiedyś było spotkanie na podwórku, tak, czyli sąsiadki schodziły, wszystkie się gdzieś tam widziały. Ja też pamiętam, kiedy wracałam ze szkoły, to te starsze panie czekały, pytały na przykład, jak było w szkole, rozmawiały z mamą, później gdzieś tam, nie wiem, kawa wieczorem, czy coś tam, no po prostu działo się na tym podwórku i były rozmowy i ci sąsiedzi gdzieś się wspierali, dużo o sobie wiedzieliśmy. I myślę, że to w ogóle, że jest właśnie w wykwicie, że to jest też taka przestrzeń społeczna, to, że jest właśnie tak nie u kogoś w domu, tylko to jest właśnie jakby na takim podwórku, też można powiedzieć. To jest w jakimś takim fajnym lokalu, w takiej świetlicy dostępnej, tak? I tam właśnie mieszając się z... tam właśnie, kiedy będziemy przebywały w towarzystwie babci, mamy, córki, tak, tam może dojść do takiej rozmowy i też myślę, że do przekazywania fajnych wartości, ale też właśnie przebywanie z sobą, obserwowanie siebie, to jest też, myślę, czymś takim bardzo, bardzo fajnym i bardzo też wartościowym i potrzebnym. I to, co Zuza powiedziała, to, co powiedziałaś ty, te relacje są nam bardzo, myślę, w obecnych czasach ważne, tak, i potrzebne.
1: Rozumiem, że to jest dopiero jakby początek tego pomysłu, ale zastanawiam się, czy trudno znaleźć takie zajęcia, które angażują kobiety w różnym wieku. Czy to jest w ogóle dla was wyzwaniem, żeby zaproponować taką formę aktywności, żeby odnalazła się w niej 18-latka i 50-latka?
7: No, dla mnie jest to wyzwaniem. Ja czuję, że jest to wyzwaniem. Jestem nawet ciekawa tego, co się zadzieje, bo i nastolatka może być na przykład tego następnego spotkania, tego karaoke nastawiona, że no nie wiem, a na przykład, wiecie, taka 60 plus może po prostu być tak, chce się przyjść wyśpiewać i będzie super i może fajnie się zadzieje, bo ta młoda zobaczy, że ta starsza sobie, wiecie, fajnie pośpiewa i coś się fajnego zadzieje. Ale może być, znaczy czuję, że może być to wyzwaniem. Jestem bardzo tego ciekawa i póki co, nawet bo my przeprowadziłyśmy w ogóle na tym pierwszym spotkaniu też ankiety i takim najczęściej powtarzającą się potrzebą u kobiet to były wyjazdy, koncerty, ta muzyka, też taniec, więc no to jest taki punkt, gdzie chyba on, myślę, że może się odnieść do tego pokoleniowego połączenia, tak? Czyli ta radość. Chciałabym też poruszyć bardzo rozmowę o emocjach, czyli emocje pomiędzy kobietą, z przyjaciółką, z matką, z córką, z partnerką, z partnerem. I tutaj też było dużo takich odpowiedzi, że kobiety chciałyby to przedyskutowywać i rozmawiać. No i też myślę, że to może być już naprawdę gigant wyzwanie. To może być podzielone na kilka piąteczków. Chciałabym to trochę przeplatać może z tą emocją i z tą radością, z tym śpiewem. ale to chyba się po prostu będzie działo i będziemy to układać, planować. Myślę, że tutaj chodzi o stworzenie relacji przyjacielskich, kobiecych przyjacielskich. I od zawsze właściwie potrzebowałyśmy i potrzebujemy, myślę, właśnie pobycia z tą serdeczną, drugą, fajną kobietą, żeby powiedziała, jak to u niej w domu wygląda, żeby dała dobry przepis, żeby doradziła, czy w tej fryzurze jest mi okej. Więc to temu ma dać, tak? To ma być chyba takie dążenie, żebyśmy były tam przyjaciółkami.
8: Co taki wychodzi komfort, takie przyzwyczajenie, że jesteśmy nastawione, że druga kobieta wysłucha, pomoże. Są też takie, na przykład siedzi mi teraz w głowie taka grupa Przyjaciółka z Łodzi na Facebooku i tam też widzę po prostu taką potrzebę, że dziewczyny piszą, że hej, jestem nowa w mieście, potrzebuję poznać jakiejś kobiety, czy tam koleżanki, żeby wyjść do kina, muzeum właśnie. I nawet obserwując to po prostu, myślę, że potem można zauważyć, że kobiety mają tą potrzebę po prostu poznać sobie przyjaciółkę, osobę, z którą się czują komfortowo, z którą mają podobne też problemy.
9: Mm-hmm. A najbliższe plany?
7: Najbliższe plany planujemy z Zuzą Gdynię. No to wynikło z tej właśnie ankiety, gdzie dostałyśmy takie informacje, że kobiety chciałyby trochę popodróżować, wyjazdy widzę, że są dla nich ważną częścią, więc wpadłyśmy na taki pomysł, żeby zrobić taki wyjazd jednodniowy, no bo żeby też może na początek tych kosztów jakichś nie generować, bo to jest po stronie tutaj każdej z osób chętnych. Z racji tego, że mieszkamy w centrum Polski, wymyśliłyśmy, że możemy poznać Trójmiasto. Zaczynamy od Gdyni, od modernizmu, który teraz jest na topie w Gdyni, więc jedziemy tam. 6 rano wyjazd, 11 jesteśmy na miejscu. Około 5 godzin mamy pełnej swobody, czyli akurat na ten spacer modernistyczny możemy przeznaczyć. No co, kawka, obiadek i z powrotem wracamy pociągiem do Łodzi. Taki jest plan najbliższy, czyli 4 października. A 18 października wyjazd w Tatry i tam będziemy z Dorotą Rasińską Samoćko. 3 dni. Dorota jest himalaistką, jedyną Polką, która zdobyła wszystkie 8-tysięczniki. I kobietą, która była dyplomatką, a teraz obecnie zdobywa najwyższe góry, podróżuje dużo, więc zupełnie przeszła z innej, że tak powiem, drogi kariery na zupełnie inną. I ona w czasie tego wyjazdu będzie opowiadała, jak spełniać i realizować swoje marzenia, jak się odważać, podejmować te kroki. Więc tam też będzie ciekawie i wspólnie wchodzimy na połowiec, na 2000.
9: No to już wracając do technikaliów, jeżeli nie wyjazd w góry i nie wyjazd nad morze, to można się spotkać u nas w Łodzi, tak? W piątek 2 października.
7: Tak, 2 października bardzo serdecznie zapraszamy do Wykwitu. My tam będziemy od godziny 18 do 21. W planach jest karaoke, tworzymy listę, więc jak ktoś będzie chciał dorzucić swój przebój, swój hicior, to jest utworzone wydarzenie Babeczkowe Piąteczki i tam można dodać właśnie swój utwór, który ktoś będzie chciał, któraś z kobiet będzie chciała zaśpiewać. Będzie karaoke, będą oczywiście słodkości, kawka, woda, herbatka, tańce.
0: Aktywnie w Łodzi.
9: Moimi gościniami były Monika Żebrowska i Zuzanna Dębiec, a jeżeli wy chcecie, tak jak dziewczyny, spędzać czas w kobiecym gronie i świetnie się bawić, to przypominam, że najbliższy Babeczkowy Piąteczek odbędzie się 2 października w Wykwicie, a jeżeli podobało wam się to, co prezentują dziewczyny, to skontaktujcie się z nimi i może umówicie się nawet na jakiś wspólny wyjazd. W końcu nie ma nic bardziej łódzkiego niż kobiety wspierające kobiety w mieście włókniarek. Ja już po samej rozmowie z dziewczynami jestem naładowana ogromną ilością energii, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić wam Babeczkowy Piąteczek, a na razie podziękować za waszą uwagę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Może wam się wydawać, że ostatnio cały czas rozmawiamy na temat zdrowia psychicznego i będziecie mieli rację, tych tematów około właśnie zdrowotnych w Łodzi nazbierało się mnóstwo w ostatnich czasach. No i kolejny temat dołącza do tej puli powtarzalnych tematów o zdrowiu psychicznym, ale myślę, że o rzeczach tak ważnych jak właśnie dbanie o siebie nie można mówić za dużo, zwłaszcza jeżeli mam do przekazania tak świetne wiadomości.
0: Zdrowa Łódź.
9: Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w celu opowiedzenia Wam o tym, co się dzieje ciekawego, udałam się do szkoły podstawowej numer 70 imienia Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Rewolucji 1905 roku, gdzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Fundacją Unaweza, reprezentowaną przez Martynę Wojciechowską, a prezydent miasta Łodzi, Hanną Zdanowską. I zwiastuje to naprawdę ciekawy projekt nakierowany właśnie na działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych. Projekt nazywa się Młode Głowy, jest jednym z działań Fundacji Unaweza, a dokładnie o tym, jak będzie wyglądał ten projekt i dlaczego on rozpoczyna się właśnie w Łodzi, opowie założycielka Fundacji Unaweza, Martyna Wojciechowska.
10: Bardzo się cieszę, że widzimy się właśnie w Łodzi. Łódź to jest centrum Polski i tu właśnie zaczynamy nasz nowy projekt Młode Głowy Lokalnie. Wierzymy, że trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie, działać oddolnie i angażować nas wszystkich w to, żeby zmieniać świat na lepsze. Często mówimy, że system nie działa, że potrzebuje zmian, a ja chciałabym dzisiaj nam wszystkim przypomnieć, że każdy z nas jest częścią systemu i od tego, jak się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem, też zależy bardzo wiele, jak będzie wyglądała przyszłość. Projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, został powołany po to, żeby dawać młodym głos, żeby dawać konkretne narzędzia i żeby poprawiać stan zdrowia psychicznego młodych ludzi. Działamy na rzecz młodego pokolenia, uczniów i uczennic w Polsce i nasz program profilaktyczny Młode Głowy dociera do ponad miliona już młodych osób w polskich szkołach. Wspieramy rodziców w trudzie wielkim, jakim jest wychowywanie dzieci. I wspieramy nauczycieli, dając szkolenia i konkretne materiały edukacyjne. Łódź ma wyjątkową energię. Łódź jest znana z tego, że rewitalizuje. Łódź ma wielką siłę sprawczą i bardzo się cieszę, że właśnie tu rozpoczynamy nasz projekt Młode Głowy lokalnie. I to nie jest tylko podpisanie dzisiaj oficjalnego porozumienia, to nie jest tylko kwestia zrobienia sobie zdjęcia na tej wspaniałej ściance. Najważniejsze jest to, że to jest cały program profilaktyczny i to jest cały cykl działań edukacyjnych, profilaktycznych, angażujący mieszkańców, angażujący organizacje, fundacje i też angażujący cały samorząd. Więc mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tu się dzieje, to jest dopiero początek naszych działań też o charakterze ogólnopolskim, ale wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Spotkaliśmy się tu ze wspaniałą energią, z ogromną siłą taką sprawczą, twórczą, a dodam, że z naszych badań, z raportu Młode Głowy wiemy, że 82% młodych osób, kiedy spotyka się z jakimś wyzwaniem, naprawdę nie wiedzą, co robić. My potrzebujemy, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej sprawczy, żeby mieli lepszą samoocenę, żeby dostali w ogóle konkretne narzędzia. Więc dziękując za zaufanie pani prezydentce Hannie Zdanowskiej, dziękuję wiceprezydentowi Adamowi Pustelnikowi, który też od początku był dobrym duchem też tych naszych działań. Mogę zapowiedzieć oficjalnie, że tu w Łodzi startujemy z projektem Młode Głowy lokalnie, a naszym marzeniem jest objąć działaniami całą Polskę, być w każdym miejscu, gdzie są młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia i apeluję do nas wszystkich, do nas dorosłych. To my stworzyliśmy świat, który jest pełen presji i porównań. To my stworzyliśmy algorytmy, które sprawiają, że młodym się tak ciężko żyje. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, żeby ten świat zmieniać na lepsze, ale nie możemy tego zrobić bez samorządów, bez współpracy, ale też bez młodych. Dlatego dajemy młodym głos i pytamy, czego młodzi od nas potrzebują, a nie mówimy ex cathedra, co uważamy, bo za naszych czasów coś było i działało, bo dzisiaj są po prostu inne czasy. Więc przepraszając w imieniu mojego pokolenia, za to, że ten świat jest tak trudny do życia dla młodych ludzi. Jednocześnie zachęcam nas wszystkich, żebyśmy pomyśleli o nas jako części systemu i żebyśmy my, każdy z nas dorosłych, żeby chciał przyłożyć swoją cegiełkę do budowania po prostu lepszego świata dla młodych ludzi.
9: Projekt Młode Głowy Lokalnie powstaje przy współpracy z miastem Łódź i naprawdę ogromnie cieszy widok tego, że osoby zarządzające miastem nie tylko widzą potrzebę zadbania o to właśnie zdrowie psychiczne najmłodszych, ale również chcą aktywnie działać na jego rzecz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska.
11: Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaufanie i że właśnie Łódź stała się tym miejscem, w którym będziemy nie tyle rozmawiać, bo do tej pory chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy do jednego. Mówimy i odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mamy problem z młodym pokoleniem. Młode pokolenie ma problem. Młode pokolenie nie radzi sobie i potrzebuje pomocy psychologicznej. Ale czy my rozmawiamy z tym młodym pokoleniem? To jest właśnie to miejsce, które odmieni sposób patrzenia na problemy, które wiążą się z wiekiem dorastania w świecie, które my stworzyliśmy, a który zupełnie nie odzwierciedla umiejętności młodego człowieka do radzenia sobie w nim. Brakuje tych umiejętności, brakuje przede wszystkim wsłuchania się w głos bezpośrednio młodych. I to nie o to chodzi, żebyśmy my, tak jak powiedziała pani Martyna, ex katedra przemawiali, bo my wiemy lepiej. My się wychowywaliśmy w innych czasach. Inny był świat, inny był dostęp do dóbr, w cudzysłowie, które w tej chwili zmieniają nasz sposób patrzenia nieraz w ułamek sekundy. W związku z czym my możemy tylko i wyłącznie, i to co powinniśmy, zbudować przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, żeby młodzi ludzie nie bali się mówić do nas o swoich problemach, żebyśmy ich wreszcie wysłuchali, żebyśmy byli po to, żeby nie stworzyć i tworzyć świat dalej według swojej modły, ale żeby dać im szansę, właśnie młodym ludziom, wsłuchiwać się w ich potrzeby, słuchać ich głosu i nawet pozwalać im robić błędy. Bo na tym buduje się swoje życie. Niestety, nie zawsze potrafimy uczyć się na cudzych błędach. Musimy swoje popełnić. Ale żeby mieli świadomość, że nawet jak je popełnią, to będą mogli liczyć na naszą pomoc. W związku z czym dajmy szansę, żeby młodzież budowała ten świat na swoją modłę, ale żeby czuła, że jesteśmy po to, żeby im w tym pomóc. Mówiąc wprost, przestańmy opowiadać, a zacznijmy działać.
9: O tym, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w obecnych czasach, w otoczeniu całej tej technologii, która jest już nieodłącznym elementem dorastania, opowiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
0: To się dzieje w Łodzi.
12: Ja postaram się określić w możliwie syntetyczny sposób, dlaczego się tutaj widzimy i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jako miasto od dłuższego czasu i w sposób bezpośredni, pośredni bardzo inwestujemy w tę dziedzinę, jaką jest zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych. O tym, jak to jest duże wyzwanie, że to jest już wyzwanie o charakterze cywilizacyjnym, wiem z pierwszej ręki. Moja żona pracuje w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych i nie tylko wedle jej stwierdzeń, ale wedle wszelkiej dostępnej, twardej wiedzy, nie naszych wyobrażeń, tylko wiedzy i raportów, zdrowie psychiczne staje się z jednym z największych wyzwań naszych czasów. Szczególnie patrząc na młodych, żyją w świecie, który teraz w stopniu niespotykanym wcześniej w historii kształtuje równoległy wymiar, kształtują media społecznościowe, ciągłe porównanie, bycie nagrywanym, bycie poddanym presji, jakiej nie były poddawane poprzednie pokolenia. Żyjemy też w świecie tutaj dekonstrukcji dotychczas tradycyjnych wspólnot, wielu tradycyjnych modeli i często osoby dorosłe nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie znaleźć przyczepności w tym chwiejącym się świecie. To co dopiero osoby, które dopiero kształtują swoją odporność na świat, dopiero wchodzą w to dorosłe życie. I dlatego odporność miasta, konkretne narzędzia, a do takich narzędzi należy to, co zapewnia Fundacja Unaweza i zespół pani Martyny Wojciechowskiej, to jest jedna z najlepszych inwestycji, które możemy poczynić, bo to jest inwestycja w przyszłość. To jest inwestycja w świat, jaki zostanie już niebawem urządzony też nam samym i naszym rodzinom, naszemu otoczeniu. I dużo mądrzejsze ode mnie osoby mówią, że profilaktyka stanowi najlepszą formę terapii. I tego właśnie dotyczy ten program, to całe założenie. Ma budować odporność, ma w najlepszym wypadku zapobiegać, a jeśli nie udało się zapobiec, wyposażyć całe pokolenie, czy możliwie dużo osób, w instrumenty do radzenia sobie z niezrozumieniem, z problemami, które rodzi ten niestabilny świat, w którym przyszło nam żyć. I chciałem bardzo podziękować za zaufanie pani Martynie i całemu jej zespołowi, bo nasze dzisiejsze spotkanie wzięło się od naprawdę niepozornego impulsu, od dość przypadkowego spotkania, które przerodziło się w zestaw konkretnych działań i mam nadzieję w stałe już tutaj zakorzenienie fundacji na łódzkim gruncie. Też chciałem bardzo podziękować z tego miejsca naszej miejskiej drużynie, Agacie Kobylińskiej, naszej pełnomocniczce, bo wykonują na co dzień dużo pracy i też dzisiejsze spotkanie i jego forma organizacji, oni zawsze, jak czasami o tym zapominamy, przypominają nam, co jest ważne. Jestem bardzo im za to wdzięczny. I chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj komunikujemy, nie jest oderwane od kontekstu i innych działań, też trochę twardszych, bo od dłuższego czasu razem z panią prezydent też przekazywaliśmy nieruchomości pod budowę centrów zdrowia psychicznego. Inwestujemy w to nie tylko naszą uwagę i czas, ale znaczące środki i zasoby, po prostu żeby miasto Łódź, które też jest miastem o dużych wyzwaniach społecznych, było na ten odcinek i na to wyzwanie możliwie najbardziej i najlepiej przygotowane. I chciałem bardzo, bardzo podziękować za ludziom, którzy powodują, że ten problem po pierwsze jest sygnalizowany, po drugie jest zadbany, a po trzecie powodują to, że decydenci, w tym polityczni, do których moja skromna osoba i pani prezydent należy, cytując klasyka, wiedzą, gdzie jest białe i wiedzą, gdzie jest czarne. I będę im za to już zawsze wdzięczny. Dziękuję bardzo.
1: Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów programu Młode Głowy lokalnie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego projektu, no to myślę, że warto posłuchać Wiktorii Jędryszkowiak właśnie z Fundacji Unaweza, która powie troszeczkę o tym, kiedy zacznie się projekt i też w jaki sposób można w nim wziąć udział.
13: Jedno zdanie, czyli o Młodych Głowach lokalnie. To jest projekt, w którym my staramy się zrobić wszystko, żeby nie było już tak, że pomoc, dobrostan i zdrowie psychiczne młodych osób zależy od przypadku. Zależy od tego, czy przez przypadek poznają kogoś, kto im pomoże, kto ich wesprze. I nasz program profilaktyczny, ale też naprawdę masa działań, które będziemy już wkrótce, jeszcze jesienią ogłaszać z miastem Łódź, ale nie tylko, jest po to. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie, żeby mieszkańcy, uczniowie, rodzice, ktokolwiek ma taką ochotę, zapisywał swoje miasta, ale też wsie i miejscowości, które są znacznie mniejsze niż takie miasta jak wojewódzka Łódź, do naszego programu Młode Głowy Lokalnie na stronie młodegłowy.pl. Zapraszamy i dziękujemy.
3: Zdrowa Łódź.
1: Projekt zapowiada się naprawdę ekscytująco. No oczywiście na razie został podpisany dopiero list intencyjny, ale wygląda na to, że pierwsze działania już w najbliższych miesiącach będziemy mogli oglądać. Mam nadzieję, że w łódzkich szkołach. Zerknijcie też na stronę Fundacji Unaweza, bo dzieje się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. A o wszystkich działaniach na terenie Łodzi będę Was informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
18: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
19: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.
18: Lamia Sofa na każdy dzień.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
22: 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
3: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: kaset, Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłam za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie.

Ładny noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.